0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Lewiatan.

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

Już nie wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu straci sens.

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

0: Słuchasz Radia Gra FM.
1: Reklama.
2: K2. To co dziś robimy?
3: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
2: K2.
1: Po reklamie.
0: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: kalendarzu mamy piątek, 15 dzień maja, na zegarach jest 6, czas na pierwsze dziś wiadomości.
1: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Hawrylenia, o tym mówiliśmy w czwartek.
2: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
1: Piotr Sebastian Kozdrowicki odchodzi ze stanowiska pierwszego wicewojewody dolnośląskiego. Jak mówi, sam wnioskował o rezygnację ze swojej funkcji i został oficjalnie odwołany przez premiera Donalda Tuska.
3: Podjąłem taką decyzję po pierwsze dlatego, że mam świadomość, że pewien etap się zakończył, że to jest też dobry moment na rozpoczęcie nowej części zarówno w moim życiu, jak i tutaj w organizacji urzędu. No i oczywiście jakby nie będziemy oszukiwać, że jesteśmy na stanowiskach, które mają również wymiar polityczny, a więc oczywiście ta decyzja była konsultowana zarówno z kierownictwem mojej partii Nowej Lewicy, jak i w gronie naszych partnerów koalicyjnych w pełnym porozumieniu z panią wojewodą. Oczywiście nigdy nie ma dobrego momentu na takie ruchy, dostatecznie dobrego momentu, ale mamy wrażenie, że teraz, gdy jesteśmy jeszcze półtora roku przed wyborami parlamentarnymi, to jest moment, który jest najlepszy do podjęcia takiej decyzji.
1: Nie wiadomo jeszcze, kto zostanie nowym wicewojewodą.
4: Szanowni Państwo, ta decyzja leży w gestii pana premiera Donalda Tuska i w momencie, kiedy otrzymamy powołanie tej osoby, oczywiście Państwa zaprosimy na konferencję i przedstawimy wtedy nowego pierwszego wicewojewodę.
1: To była wojewoda dolnośląska Anna Żabska. Piotr Sebastian Kozdrowicki, przypomnijmy, został powołany na stanowisko pierwszego wicewojewody dolnośląskiego w styczniu 2024 roku. Nadzorował m.in. obszary związane z edukacją, świadczeniami dla osób niepełnosprawnych oraz cyfryzacją.
2: Wiadomości Radia Gra.
1: W czwartek mówiliśmy też o pożyczkach dla dolnośląskich przedsiębiorców na wzmocnienie zdolności obronnych oraz uodpornienie ich na zagrożenia. Urząd Marszałkowski przeznaczył na ten cel 30 milionów złotych. Jak mówi Robert Koszut, prezes Zarządu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju, pożyczka skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z regionu.
5: Czyli takich, którzy prowadzą działalność z obrotami rocznymi do 10 milionów euro i zatrudniają do 49 pracowników. To są przedsiębiorcy, którzy są bardzo silnie związani ze swoimi regionami, z regionami, w których żyją i mieszkają. W związku z tym są zainteresowani również tym, aby wzmacniać obronność swojej lokalnej ojczyzny, aby budować odporność swoich przedsiębiorstw, tak aby w przypadku zagrożeń i sytuacji kryzysowych móc w sposób niezakłócony prowadzić swoje biznesy. Pożyczka obronnościowa ma charakter inwestycyjny, w związku z tym będzie można kierować ją na cele związane z zapewnieniem ciągłości działalności w sytuacjach zagrożeń. Będzie ją można kierować również na przebranżowienie produkcji w sytuacjach kryzysowych, czyli mówimy tutaj o tak zwanym podwójnym przeznaczeniu tej pożyczki, jak również w sposób bieżący będzie wzmacniała odporność tych przedsiębiorstw w czasach pokoju.
1: Każda firma może pożyczyć maksymalnie 4 miliony złotych.
5: Pożyczka będzie udzielana na okres 84 miesięcy, czyli 7 lat, z okresem karencji do 6 miesięcy. Oprocentowanie preferencyjne na warunkach de minimis, aktualnie 2,15. Mówimy o takim oprocentowaniu, które może się ewentualnie zmieniać w przyszłości. Jeśli chodzi o limit pożyczki, 4 miliony złotych do wykorzystania we wskazanym okresie. Myślę, że pożyczka spotka się z zainteresowaniem naszych przedsiębiorców.
1: Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego. W czwartkowych raportach informowaliśmy również o wsparciu dla dolnośląskich pszczelarzy. Na ten cel Urząd Marszałkowski przeznaczy 1 000 000 złotych. O tym, na co zostaną przeznaczone te pieniądze, opowiedziała Radiu Gra Natalia Gołąb z Zarządu Województwa Dolnośląskiego.
6: Już drugi rok z rzędu realizujemy wsparcie dla pszczelarzy. W tym roku kontynuujemy nasze działania, przeznaczając na ten cel 1 000 000 złotych. W ubiegłym roku dzięki środkom był możliwy zakup ciasta pszczelego, po 1 kg ciasta pszczelego na rodzinę pszczelą oraz powstały pasieki edukacyjne. Jeśli chodzi o ciasto pszczele, w zeszłym roku była to ilość 80 tysięcy kilogramów, tyle rozdysponowaliśmy dla dolnośląskich pszczelarzy. W tym roku planujemy to wsparcie kontynuować.
1: Program obejmuje też nasadzenia nowych drzew.
6: W ramach środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych realizujemy co roku nasadzenia. Powiaty i gminy mogą co roku składać do nas wnioski łącznie na 90 tysięcy złotych. Dzięki tym środkom na Dolnym Śląsku już posadziliśmy ponad 10 tysięcy drzew.
1: Środki trafią m.in. w rejon gór izerskich. Tam powstanie pasieka edukacyjna.
7: W dzień pszczoły, a w nocy gwiazdy. Dzięki tym środkom, które pozyskaliśmy w ramach programu, będziemy budowali pasiekę edukacyjną zlokalizowaną u stóp zabytkowej wieży, którą odbudowujemy, wieży Mont Plaisir w Powiednej. Jest to tak naprawdę połączenie życia i kosmosu. Mówi się, że pszczoły to podstawa ekosystemu, więc będziemy uczyć i naszych mieszkańców, uczniów szkół, będziemy uczyć i pokazywać turystom przybywającym w Góry Izerskie, jak ważne są pszczoły dla naszego ekosystemu. Będziemy podglądali ich życie.
1: A to był Rafał Wróblewski, prezes Zarządu Izerskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej w Świeradowie Zdroju.
2: O tym się mówi we Wrocławiu.
1: A w stolicy Dolnego Śląska rusza projekt Wsparcie nie tylko na starcie, którego celem jest pomoc rodzinom biologicznym, zastępczym oraz dorastającym wychowankom pieczy zastępczej. Inicjatywa realizowana przy wsparciu funduszy europejskich obejmuje szeroki zakres działań, od wsparcia wychowawczego i zdrowotnego po szybkie diagnozy psychiatryczne. W ramach projektu przewidziano m.in. warsztaty kompetencji dla rodzin, dofinansowanie półkolonii i wyjazdów wakacyjnych dla dzieci pod opieką zastępczą, a także kursy zawodowe i prawa jazdy dla dorosłych wychowanków. Całkowity budżet przedsięwzięcia wynosi ponad 12 milionów złotych, z czego ponad 8 milionów pochodzi z funduszy europejskich, 3 miliony z budżetu państwa, a ponad 600 tysięcy z budżetu gminy Wrocław i fundacji Zobacz Mnie. W czwartek w raportach przypominaliśmy, że tylko do 15 maja trwa rekrutacja do klas sportowych we wrocławskich szkołach podstawowych. Po raz pierwszy zgłaszanie jest prostsze. Cała oferta dostępna jest w jednym miejscu, a formularz zgłoszeniowy znajdziecie na stronie rekrutacje.edu.wrocław.pl. Nabór dotyczy klas czwartych. Jak informuje Monika Dubec z wrocławskiego magistratu, można rekrutować do 16 szkół.
8: W tym roku takie klasy organizuje 16 szkół podstawowych. I w sumie będą to 22 klasy sportowe i 8 dyscyplin. Piłka nożna, ręczna, siatkówka, koszykówka, pływanie, tenis ziemny, lekkoatletyka i szermierka, więc ten wybór jest naprawdę duży. Serdecznie zachęcamy.
1: Uczniowie klas sportowych mogą liczyć na więcej godzin WF-u.
8: Młodzi sportowcy oprócz tych 4 godzin takich tradycyjnych WF-u będą mieli tego więcej, bo nawet i 12 dodatkowych godzin sportowych. Tutaj też, co jest ważne, te szkoły, które organizują te zajęcia, mają infrastrukturę sportową lub właśnie też korzystają z infrastruktury i ze współpracy z klubami sportowymi, więc naprawdę tutaj nauka i sport absolutnie jest powiązana.
1: Szkoły biorące udział w programie dysponują infrastrukturą sportową.
8: Dzieci w takich klasach uczą się, że nauka i aktywność fizyczna mogą naprawdę iść w parze, nawet jeżeli dzieci nie będą w przyszłości mistrzami zawodowymi, sportowcami, to nauczą się systematyczności, zaangażowania, wytrwałości, łączenia wielu elementów, bo i nauki, i treningów, i tego życia społecznego w szkole, więc to wszystko wyjdzie absolutnie na plus. I tutaj dlatego ta propozycja klas sportowych to nie tylko dla przyszłych sportowców, ale dla wszystkich dzieci, które lubią ruch, które chcą się rozwijać w tym kierunku i sprawdzić może swoje predyspozycje sportowe, to jest właśnie dobry moment.
1: Wniosek można złożyć przy użyciu profilu zaufanego. Jeżeli ktoś go nie ma, może złożyć dokumenty w szkole. O przyjęciu decydują punkty rekrutacyjne, w tym wyniki testów sprawnościowych.
2: www.radiogra.pl.
1: W najbliższą niedzielę ćwierć tysiąca motocyklistek i motocyklistów przejedzie ulicami Wrocławia elegancko ubranych i w celach charytatywnych. To kolejny raz, kiedy dolnośląscy miłośnicy jednośladów wezmą udział w globalnym The Distinguished Gentleman's Ride. To ogólnoświatowa akcja charytatywna, w ramach której udało się już zebrać ponad 50 milionów dolarów, mówi Radio Gra Marcin Janiszewski z Fundacji Forum Mężczyzn.
9: Panie i panowie, odświętnie uroczyście elegancko ubrani poruszają się swoimi jednośladami, przy okazji zbierając fundusze na akcję charytatywną, fundusze, które będą później przekazane na z jednej strony zadbanie o męskie zdrowie psychiczne, z drugiej strony na badania dotyczące chorób prostaty.
1: Chętni motocykliści mogą zarejestrować się do 16 maja.
9: Wrocławska parada jest bezpłatna, jest otwarta dla wszystkich chętnych. Można zarejestrować się do 16 maja na oficjalnej stronie Distinguished Gentleman's Ride, a my zapraszamy serdecznie przede wszystkim właśnie zmotoryzowanych do wzięcia udziału, ale z drugiej strony zapraszamy też wszystkich chętnych, aby odwiedzili nas u celu naszej podróży, czyli na Wyspie Słodowej.
1: Finał akcji zaplanowano na godzinę 13.
9: Tam będą także atrakcje dodatkowe, m.in. konkurs, badania, rozmowy ze specjalistami, strefa barbera, strefa gastro. Będzie można z tego wszystkiego skorzystać mniej więcej do godziny 15.
1: Wrocław uczestniczy w rajdzie już od 13 lat. I to były najważniejsze tematy w czwartek. Dziękuję i do usłyszenia.
2: Więcej na radiogra.pl.
0: Dzień dobry, w piątek, piąteczek, kłaniamy się wszystkim bardzo nisko i witamy w Radiu Gra. Na tej fali dobrego porannego grania na pewno nie zabraknie. Piotr Kolszowski, dzień dobry, cześć, gramy.
2: Radio Gra, hity.

0: Rano i dobrze, tak właśnie budzimy się w ten piątek, piąteczek, żeby ciepło przywitać. Nie tylko piątek, ale cały weekend, bo taki piękny czas przed nami, przecież. A w kalendarzu dziś Zofia, Nadzieja, Izydor, wszystkiego dobrego, również dla Andrzeja, Nadii, Jana, Piotra, Pawła, Maksyma, Kasiusza, Atanazego, Dionizji, Wiktoryna, Florencjusza, Symplicjusza i Florentyny. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy. Kilka ciekawych świąt nietypowych, między innymi Światowy Dzień Kangurowania, patronalne święto rolników, również Międzynarodowy Dzień Pończoch Nylonowych, także Dzień Niezapominajki, Święto Polskiej Muzyki i Plastyki, Międzynarodowy Dzień Rodzin oraz, uwaga, Dzień Dojazdu Rowerem do Pracy. Gdybyście zastanawiali się, jaki środek lokomocji wybrać, no to jeśli tylko macie taką ochotę i jest duża doza determinacji was samego rana, to proszę bardzo.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
5: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Czubi Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Czubi Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera, 32/34. www.czubi-boom.pl.

0: Kurczaka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Długo na to czekaliśmy. I wreszcie jest! Największa premiera roku. Nowa RAV4. Już w Toyota Długołęka. Top dealer sprzedaży RAV4 ogłasza wielkie święto SUV-ów, nowych i z przebiegiem. Od 11 do 16 maja przyjedź na dni otwarte i skorzystaj z rabatów nawet do 50 tysięcy złotych. Do tego upoluj przegląd i odbierz bonusy do auta. Toyota Długołęka. Przyjedź, wybierz swojego SUV-a i zgarnij majowe bonusy.
2: Boże, no! Pałac bym nam znów odświeżył.
3: Ale tak po kosztach.
4: Masz to w Brico.
5: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. A gres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: Po reklamie.
7: To jest Gra FM.

Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1 i pozdrawiamy wszystkich, którzy w drodze i wrocławian i wrocławianki już zmierzają w stronę, nie wiem, szkoły, pracy, dokądkolwiek idziecie, szerokości, żeby było bezpiecznie, to najważniejsze. Ale skoro weekend tuż, to trochę o wypoczynku i takich miejscach, które właśnie z wypoczynkiem są związane. Uwaga, uwaga, trwa konkurs na obsługę gastronomiczną kąpieliska Błękitna Laguna w Siechnicach na lata 2026-28. Zainteresowane firmy, osoby mogą składać swoje oferty jeszcze do 18 maja, więc trochę czasu zostało, ale jednocześnie to już ostatnia prosta. Jeśli znacie kogoś albo sami jesteście zainteresowani prowadzeniem takiej gastronomii na kąpielisku, no to proszę bardzo, warto spróbować swoich sił. Może to być ciekawa przygoda. Może ktoś po prostu spełnia się co weekend przy grillu i grilluje tylko dla najbliższych, a czemu nie obczęstować tym szerszego grona osób? Zachęcam!

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Podsiadło, jego sezon już za nami, ale ten sezon na ten numer zwłaszcza się nie kończy, więc do Dawida na pewno wrócimy. A jeszcze do siódmej u nas m.in. Jennifer Lopez. Bądźcie blisko radia.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Po reklamie.
2: Zerkamy sobie na mapy pogodowe od samego rana dla Wrocławia. Oczywiście mapy pogodowe i całego Dolnego Śląska wygląda na to, że kolejny taki dzień w kratkę trochę nad naszymi głowami. I chmury, ale też przejaśnienia tych drugich, zwłaszcza w drugiej połowie dnia może być więcej. A na termometrze we Wrocławiu i w tej najbliższej okolicy maksymalnie zobaczymy dziś 14-15 stopni, czyli tylko trochę więcej niż mamy teraz o poranku.
3: To jest Gra FM.

0: Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra FM Wrocław na tej fali. O 7 kolejne informacje w raporcie, trochę szczegółów pogodowych o tym, jak ta pogoda u nas we Wrocławiu i w regionie będzie się prezentowała. A my też przypominamy, że od piątku spacerujący ulicą Kuźniczą mieszkańcy Wrocławia i turyści ponownie mogą oglądać wyjątkową wystawę fotograficzną. Jutro obudzimy się o jeden dzień bliżej do naszego zwycięstwa. Na wystawie prezentowanych jest kilkanaście fotografii, które ukazują zniszczone podczas rosyjskiej inwazji Lwów, Kijów czy Charków, a także zrównane z ziemią podczas II wojny światowej europejskie miasta: Wrocław, Warszawę, Drezno czy Hamburg. No i tutaj niestety bardzo łatwo dopatrywać się podobieństw. Równie przykre jest to, że cały czas, niemal każdego dnia do tej wystawy mogłyby dołączać kolejne fotografie z kolejnymi zniszczeniami dokonanymi przez Rosjan w ich wojnie, którą prowadzą na terenie Ukrainy. Odsyłam do szczegółów na stronach miejskich, ale przede wszystkim też chyba warto zatrzymać się przy tej wystawie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: To już bardzo blisko 7 na zegarze, a to oznacza, że za chwilę kolejne informacje w raporcie. Też trochę o pogodzie wam opowiemy na ten piątek. A tutaj dużo zmian, no nie rozpieszcza nas ostatnimi czasy pogoda. W szczegółach opowiemy po wiadomościach. A po 7 również piątkowy, weekendowy horoskop, więc bądźcie blisko radia.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RWSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Team Racing School każdy może trenować motorsport. Od 6 do 106 lat. Wyścigi, rajdy, drift, Formuła 1. 7 stanowisk w wirtualnym świecie. Idealne na eventy i trening. Jesteśmy w Top One Karting. Rakietowa 44 Wrocław.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk Impfar, Rzeszów Tary, ulica Legnicka 1. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastons takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Po reklamie.
7: W kalendarzu piątek, 15 dzień maja, jest 7 w Radiu Gra. Czas na kolejny raport.
8: Przy mikrofonie Rafał Jędraszek, zaczynamy poranny raport Radia Gra i na początek ogłoszony przez Wrocławskie Inwestycje przetarg na przebudowę fragmentu ulicy Ruskiej od Kazimierza Wielkiego do Placu Solnego. To odcinek 160 metrów, który już wkrótce zmieni swoje oblicze w planach, posadzenie kilkudziesięciu drzew oraz około 2300 krzewów, pnączy, bylin i roślin cebulowych. Przestrzeń wzbogacą trejaże oraz ceglane gazony. Projekt zakłada rozszczelnienie nawierzchni, co poprawi nawodnienie terenu oraz wpłynie korzystnie na ekologię. Ulica stanie się w pełni dostępna dla wszystkich. Znikną bariery architektoniczne, ruch samochodowy będzie jednokierunkowy od Rzeźniczej do Kazimierza Wielkiego. Przy krzyżówce z ulicą Psie Budy powstanie nowa zielona przestrzeń do spotkań. Przebudowana zostanie także infrastruktura, nawierzchnia, sieci podziemne, pojawi się nowe oświetlenie dekoracyjne, monitoring, kosze na śmieci i stojaki rowerowe. W trakcie prac mogą zostać odsłonięte relikty bramy ruskiej z XIII wieku. Projekt jest uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Dodatkowo wybrano już wykonawcę przebudowy podwórka przy Ruskiej i Psie Budy.
9: Radio Gra poleca.
8: Darmowe konsultacje ze specjalistami, badania i warsztaty. Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na dzień otwarty. Już jutro możecie skorzystać nie tylko z konsultacji psychologicznej, ale również logopedycznej, dietetycznej i fizjoterapeutycznej.
10: Bardzo chcielibyśmy przede wszystkim spopularyzować wiedzę psychologiczną, pokazać także, że gabinet psychologa, czy też innego specjalisty zdrowia psychicznego nie straszy, że te konsultacje mogą być tak naprawdę szansą do uporządkowania swojego życia, przyjrzenia się trudnościom.
8: To była Agnieszka Juszczyk-Mirek, psycholog. Szczegóły i harmonogram znajdziecie na stronie dcpwroclaw.pl. A z pewnością miłośnicy zwiedzania pod osłoną nocy odliczają już godziny. Noc muzeów we Wrocławiu także już jutro. To okazja, by zwiedzić galerie, instytucje kultury, zabytkowe obiekty i muzea w zazwyczaj niedostępnych godzinach i to za darmo. Tegoroczna edycja ma być rekordowa dla Wrocławia. W akcji weźmie udział ponad 110 miejsc.
11: Wśród tych podmiotów także wiele takich miejsc nowych, których dotychczas nie można było odwiedzać i także takie miejsca, które będą dostępne tylko i wyłącznie tego dnia. Taką ciekawostką, myślę, dla wielu osób bardzo interesującą będzie możliwość odwiedzenia obiektów naszej administracji, czyli z jednej strony będzie można wejść do obiektu marszałka, czyli obejrzeć salę sesyjną, ale także salę miejskich rajców oraz wyjątkowo także gabinet prezydenta, który na ten dzień będzie otwarty.
8: Zapowiadał Jarosław Perduta, dyrektor Departamentu Kultury we Wrocławskim Magistracie. Do głównych atrakcji zawiozą na specjalne linie tramwajowe i autobusowe. Miejsce startu Plac Teatralny.
9: Wiadomości ogólnopolskie.
8: Nowe przepisy ułatwiające podróżowanie koleją po Europie przedstawiła Komisja Europejska. Zgodnie z propozycją pasażerowie będą mogli kupić jeden bilet online na całą międzynarodową trasę, nawet jeśli podróż będzie obsługiwała obsługiwana przez kilku różnych przewoźników kolejowych.
6: System połączy kolej z autobusami, promami, a nawet lotami w ramach jednej wygodnej platformy. Najważniejszą zmianą jest jednak pełna ochrona w przypadku opóźnień. Jeżeli pierwszy pociąg się spóźni, przez co przepadnie przesiadka u innego przewoźnika, to kolejny bilet lub alternatywne połączenie otrzymamy automatycznie, bez żadnych dodatkowych opłat.
8: O szczegółach informowała Katarzyna Szymańska-Borginią. Przy mikrofonie ponownie Rafał Jędraszek w Radiu Gra. O poranku czas na raport sportowy. Przed drużyną piłkarskiego Śląska Wrocław kolejny mecz, który może zdecydować o bezpośrednim awansie do piłkarskiej ekstraklasy. W niedzielę WKS zagra na wyjeździe z Polonią Bytom, natomiast ostatni mecz tego sezonu to domowe spotkanie 24 maja. Rywalem wrocławian będzie Pogoń Grodzisk Mazowiecki. A my wróćmy jeszcze do ostatniego spotkania rozegranego na Tarczyńskiej Arenie, które przyciągnęło rekordową w tym sezonie liczbę widzów. Na trybunach podczas meczu WKS-u z ŁKS-em zasiadło 24 980 kibiców. To najwyższa frekwencja na wrocławskim stadionie w bieżących rozgrywkach i druga w całej 32. kolejce BetClick pierwszej ligi, ustępując jedynie spotkaniu Wisły Kraków z Chrobrym Głogów, które oglądało 33 tysiące widzów. W kalendarzu 15 maja, piątek. To niestety deszczowy dzień we Wrocławiu, tak przynajmniej zapowiadać, wyglądając nie tylko przez redakcyjne okna Radia Gra, jak i spoglądając w prognozy. A z deszczem przyszło ochłodzenie do 14 stopni Celsjusza, maksymalnie pokażą dziś wrocławskie termometry. Do tego przewaga chmur, a ciśnienie oscylować będzie w okolicach 1000 hektopaskali.
7: Dzień dobry, o poranku, kłaniamy się bardzo nisko i uśmiechamy się, ponieważ piątek w kalendarzu i niech ta dobra wieść się niesie przez miasto, przez region, przez świat. Piotr Kolszowski, kłaniam się, witam i zapraszam. Gramy, a już za chwilę piąteczkowy horoskop wjedzie na pokład.

rano i dobrze, budzimy się, bo piątek przed nami i cały weekend, przecież mamy nadzieję, że dobrze go zaplanowaliście, jeśli nie, to oczywiście pomożemy, a jakże, ale pomagać i mam nadzieję wspierać nas będą też gwiazdy. Piątek, 15 dzień maja, sprzyja luzowi, ale uwaga, tylko pozornie, jak twierdzą ci, którzy wiedzą, o co chodzi w gwiazdach. Pod koniec dnia może się okazać, że szybka sprawa zajęła nam pół dnia, warto zachować dystans i nie brać wszystkiego zbyt serio. Waga będzie dziś próbowała pogodzić wszystkich wokół, a potem odkryje, że sama potrzebuje chwili świętego spokoju. Strzelec spontanicznie wpadnie na pomysł, który początkowo zabrzmi absurdalnie, ale finalnie może okazać się całkiem trafiony. Koziorożec będzie chciał mieć wszystko pod kontrolą, życie oczywiście postanowi to zweryfikować. Wodnik trafi dziś na osobę albo rozmowę, która mocno go zainspiruje, nawet jeśli zacznie się od nieprzypadkowego komentarza. Ryby mogą mieć dziś wyjątkowo trafne przeczucia, dobrze byłoby ich nie ignorować. Szczególnie wieczorem. Cokolwiek to znaczy, dobrego piąteczku wszystkim życzymy, bez względu na znak zodiaku.

0: Dobrze was budzimy o poranku, dobrze gramy na tej fali, tak to brzmi w Radiu Gra w piątek. Teraz też będzie pobudka dla tych, którzy być może czasami trochę za bardzo się rozpędzają. Uwaga, uwaga, jak poinformował ostatnio w takim raporcie Główny Inspektorat Transportu Drogowego, tylko w pierwszym kwartale tego roku wszystkie stacjonarne urządzenia działające w ramach Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, czyli wszelkiego rodzaju fotoradary, odcinkowe pomiary prędkości na przykład, systemy Red Light, tak to się też nazywa, zarejestrowały blisko 345 tysięcy wykroczeń drogowych. Dla porównania, w pierwszym kwartale ubiegłego roku było to 266 tysięcy, słowem wzrost o blisko 30% rok do roku. Ludzie, nie pędźmy tak przed siebie, bo nie dość, że to niebezpieczne, to jeszcze może być trochę drogo do naszej kieszeni, a z drugiej strony liczba tych fotoradarów, odcinkowych pomiarów prędkości rzeczywiście wzrasta, że za chwilę człowiek jak będzie gnał o poranku z kuchni do łazienki, to lepiej, żeby obejrzał się za siebie albo zwolnił, bo nie wiadomo, co go czeka po drodze.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
4: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Czubi Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Czubi Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera 32/34. www.czubimyślnikboom.pl.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: ZUS, podatki, czynsz, konto.
10: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
9: Ty nie?
10: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
9: Płacą ci? Dużo?
10: 4000 się uzbierało.
9: No żartujesz.
11: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
12: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa, atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
13: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
14: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
13: Jest 7 miejsc.
14: I rower, i mój kocyk. No i buba.
15: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
16: Po reklamie.
1: To jest Gra FM.

0: Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1, a teraz będzie polecajka i zaproszenie, bo już jutro warto wybrać się w okolice Hali Stulecia, bo tu przez cały dzień na pergoli będzie można spotkać się przedstawicieli wrocławskich organizacji pozarządowych i sprawdzić, jak funkcjonują, jak działają, czym się zajmują. A pod koniec dnia muzyczny deser, czyli międzypokoleniowa integracyjna podtańcówka pod iglicą. Polecamy gorąco, tak prezentuje się i zapowiada się społeczne święto Wrocławia. To jest dobry moment, żeby spotkać z liderami organizacji społecznych i zintegrować się dla mieszkańców Wrocławia. Polecamy, też tam będziemy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Słuchajcie. Męskie granie, orkiestra, nareszcie w radiu gra, to już za nami, ale do ósmej jeszcze trochę pogramy, między innymi Dua Lipa, jej Houdini się tutaj na tej fali pojawi, więc zostańcie blisko Radia Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
5: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
6: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1+1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
9: Długo na to czekaliśmy. I wreszcie jest! Największa premiera roku. Nowa RAV4. Już w Toyota Długołęka. Top dealer sprzedaży RAV4 ogłasza wielkie święto SUV-ów, nowych i z przebiegiem. Od 11 do 16 maja przyjedź na dni otwarte i skorzystaj z rabatów nawet do 50 tysięcy złotych. Do tego upoluj przegląd i odbierz bonusy do auta. Toyota Długołęka. Przyjedź, wybierz swojego SUV-a i zgarnij majowe bonusy.
10: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: Hot grill.
12: Parilla caliente.
13: Grilla calda.
14: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek. Amerykańska

0: pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
1: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Po reklamie.
3: W kalendarzu 15 maja, piątek. To niestety deszczowy dzień we Wrocławiu, tak przynajmniej zapowiadać, wyglądając nie tylko przez redakcyjne okna Radia Gra, jak i spoglądając w prognozy. A z deszczem przyszło ochłodzenie do 14 stopni Celsjusza, maksymalnie pokażą dziś wrocławskie termometry. Do tego przewaga chmur, a ciśnienie oscylować będzie w okolicach 1000 hektopaskali.

0: Dobrze wam gramy w Radiu Gra FM Wrocław. O 8 u nas kolejne najświeższe informacje z Wrocławia, ale też z kraju i ze świata. A jeśli wy zadajecie sobie pytanie, co ciekawego robić w noc muzeów we Wrocławiu, a to odpowiedzi możecie znaleźć m.in. na stronach miejskich. Tu nawet takie top zestawienie 7 ciekawych miejsc, które są polecane. Piękne wystawy, warsztaty, spotkania na dworcu, potańcówka w Żyni. No, polecamy gorąco, przypominamy, 16 dzień maja, czyli już ta najbliższa sobota, to ta okazja, aby odwiedzić, skorzystać zupełnie bezpłatnie, czasami nawet bez zapisów. Polecamy gorąco.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: To już bardzo blisko 8 na zegarze, a to oznacza, że zbliżamy się do kolejnego raportu. Po nim jak zwykle informacje pogodowe, a bez pogody ani rusz, zwłaszcza przy takim piątku, więc nie odchodźcie daleko.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Można poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: To co, Marian? Rowery?
10: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
9: A raty jakie mają?
10: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
9: Jakie fajne te rowery. Patrz, Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
10: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
14: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
15: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
16: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
17: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
18: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
19: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
20: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
19: Latium?
20: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
19: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
20: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
21: Zdrowid.
9: Po reklamie.
0: W piątek 15 maja na zegarach w Radiu Gra mamy już 8. Czas na kolejny raport.
22: Przy mikrofonie Rafał Jędraszek zapraszam. Na początek wieści z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Piotr Sebastian Kozdrowicki odchodzi ze stanowiska pierwszego wicewojewody. Sam wnioskował o rezygnację ze swojej funkcji i został oficjalnie odwołany przez premiera Donalda Tuska.
23: Podjąłem taką decyzję po pierwsze dlatego, że mam świadomość, że pewien etap się zakończył, że to jest też dobry moment na rozpoczęcie nowej części zarówno w moim życiu, jak i tutaj w organizacji urzędu. No i oczywiście jakby nie będziemy oszukiwać, że jesteśmy na stanowiskach, które mają również wymiar polityczny, a więc oczywiście ta decyzja była konsultowana zarówno z kierownictwem mojej partii Nowej Lewicy, jak i w gronie naszych partnerów koalicyjnych w pełnym porozumieniu z panią wojewodą.
22: Mówił Piotr Sebastian Kozdrowicki, który został powołany na stanowisko pierwszego wicewojewody dolnośląskiego w styczniu 2024 roku. Nadzorował m.in. obszary związane z edukacją, świadczeniami dla osób niepełnosprawnych oraz cyfryzacją.
24: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
22: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu podsumowała akcję Trzeźwa a Czwórka we wtorek. Funkcjonariusze ruchu drogowego przy wsparciu policyjnego śmigłowca prowadzili intensywne kontrole na przebiegających przez ich teren odcinkach A4 i sprawdzali trzeźwość kierowców, a także weryfikowali, czy nie znajdują się oni pod wpływem narkotyków. W sumie skontrolowano ponad 24 tysiące kierowców, niestety 16 z nich wsiadło za kierownicę, znajdując się pod wpływem alkoholu. A my o poranku pozostajemy w temacie dolnośląskiej A4, ponieważ w Muzeum Architektury we Wrocławiu otwarto wystawę zatytułowaną Na środkowym pasie latem trawa była wysoka. Poświęcona jest przemianom, jakim w ciągu 100 lat ulegał właśnie dolnośląski odcinek autostrady A4. Wystawa to efekt badań wspomnień oraz materiałów z archiwów prywatnych i różnych instytucji. Jak przekazali organizatorzy, tytuł wystawy nawiązuje do czasów, kiedy mieszkańcy Dolnego Śląska wyprawiali się na środkowy, zarośnięty trawą pas drogi i organizowali tam pikniki wśród bujnej, łąkowej roślinności. Jak czytamy w opisie wystawy, jest ona nie tylko opowieścią o przemianach infrastrukturalnych, ale przede wszystkim politycznych, społecznych i krajobrazowych, w której splatają się polskie i niemieckie losy tej arterii.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
22: Wczoraj w wieku 80 lat zmarł Krzysztof Piesiewicz, scenarzysta filmowy, prawnik i polityk. Jego sylwetkę przypomni Michał Dobrołowicz.
2: Krzysztof Piesiewicz dwukrotnie zasiadał w Senacie. Najpierw na początku lat 90. i potem przez 14 lat do 2011 roku. Był współautorem scenariuszy do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego, między innymi do Dekalogu, do Podwójnego życia Weroniki i do serii Trzy kolory. Za scenariusz filmu Trzy kolory czerwony otrzymał nominację do Oscara. Krzysztof Piesiewicz był także aktywnym prawnikiem w głośnych politycznie sprawach. Występował jako oskarżyciel posiłkowy w procesie zabójców księdza Jerzego Popiełuszki. Był również obrońcą w sprawie pułkownika Ryszarda Kuklińskiego.
22: Krzysztof Piesiewicz ostatnio był współproducentem filmu Historie równoległe z Maciejem Musiałem, który został zaprezentowany wczoraj na festiwalu filmowym w Cannes. W Radiu Gra FM ponownie przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Zapraszam na raport sportowy. Dziś drugi mecz fazy play-off pomiędzy koszykarskim Śląskiem Wrocław a Arką Gdynia. W rywalizacji do trzech zwycięstw prowadzi, przypomnijmy, WKS 1-0. Pierwsze spotkanie, które odbyło się również we Wrocławiu przedwczoraj, zakończyło się zwycięstwem gospodarzy po dogrywce 87-84. Najlepszym zawodnikiem Śląska był Kedri Gray, zdobywając 19 punktów i notując 4 asysty. W drużynie Arki wyróżnił się Jarosław Zyskowski z dorobkiem 17 punktów i 5 zbiórek. Dzisiejszy mecz, przypomnijmy, również rozgrywany we Wrocławiu, rozpocznie się o 20:15.

0: Piątek we Wrocławiu może być jeszcze lekko deszczowy, ale to przed południem, bo mocniejsze opady mogą wrócić w drugiej części dnia. Tak przynajmniej wieszczą mapy pogodowe dla stolicy Dolnego Śląska regularnie o poranku przeglądane w redakcji Radia Grad. Do tego ciśnienie sporo poniżej normy, w okolicach 1000 hektopaskali. Na dziś na termometrach we Wrocławiu maksymalnie 14 stopni Celsjusza.
1: Piątek w kalendarzu, 15 dzień maja. Dziś mamy Światowy Dzień Dojazdu Rowerem do Pracy. To jeśli tylko decydujecie się na takie rozwiązanie, to o jednym pamiętajcie, żeby dobre błotniki były zamontowane z przodu i z tyłu. One mogą się dzisiaj przydać, jak jeszcze nie przed południem, to na przykład podczas powrotu z pracy. Piotr Olszowski, dzień dobry, cześć. Gramy. Rad.

Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra w piątek, piąteczek. A teraz temat, który pewnie nie tylko w piątek, ale jeszcze i w sobotę, i w niedzielę, i może w poniedziałek będzie chodził, jak to się mówi w internetach. Chodzi o nowy kontrakt Roberta Lewandowskiego i tę najbardziej prawdopodobną na tę chwilę opcję, czyli kierunek Arabia. 90 milionów euro mają oferować naszemu kapitanowi kadry. Oczywiście matematycy ściśli obliczyli już, ile to będzie na miesiąc, na dzień, na godzinę, na minutę i sekundę nawet. Skupmy się być może na stawce godzinowej. Robert Lewandowski według tych doniesień ma zarabiać 11 158 euro na godzinę, na rękę. I wiem, pewnie na niektórych zrobi to ogromne wrażenie i pewnie na lewym jeszcze kilka lat temu też by zrobiło wrażenie, ale wiadomo, jakie są czasy. Prąd poszedł w górę, benzyna drożeje, woda też w górę, gaz w górę i od razu czar pryska, radość jakby nieco mniejsza.

0: Piątek, piąteczek, tak to właśnie brzmi na antenie Radia Gra. Za chwilę wrócimy do naszej playlisty, ale wcześniej jeszcze plany i doniesienia z konferencji Impact 26, na której między innymi mówiono o polskiej kolei, mówiąc wprost, i planach PKP Intercity na wielkie zmiany, na ogromne inwestycje i plany na to, aby w tym roku przewieźć 96 milionów pasażerów. Takie są założenia. No, pewnie chwilę to potrwa. Ale a propos tych inwestycji, no to tutaj też pojawia się w tej chwili zakontraktowanych 18 miliardów złotych u polskich dostawców taboru, a więc będą nowe wagony, będą nowe lokomotywy, kupujemy 42 nowe pociągi piętrowe, 300 nowych wagonów, pociągi hybrydowe, no hola, hola, hola, nie rozpędzajcie się za bardzo z tymi hybrydami albo pociągami piętrowymi, bo jeszcze dojdzie do tego, że człowiek kupując bilet będzie musiał składać deklarację. Czy przypadkiem nie ma lęku wysokości?
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone Solevita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20 w TVN.
15: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
16: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
13: Po reklamie.
17: To jest Radio Gra.

Dobrze wam gramy w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1. Piątek w kalendarzu, przypominam, gdyby ktoś gdzieś w czasoprzestrzeni się zagubił. A skoro piątek, skoro weekend przed nami, to ten czas, możemy być tego absolutnie pewni. Wielu ciekawych imprez, wydarzeń, pikników również takich osiedlowych. I proszę bardzo, jeden z nich trwa, święto osiedla Plac Grunwaldzki. I tak już w niedzielę zaplanowano wielki piknik, który gorąco polecamy. Na łące na terenie kampusu Grunwaldzkiego Uniwersytetu Wrocławskiego między ulicami Szczytnicką a Polaka. Ta impreza rozpoczyna się w samo południe, potrwa do 16, a kto wie, może i trochę więcej, bo w programie atrakcji całe mnóstwo zabawy dla dzieci, konkursy dla całych rodzin i wspólne spędzanie czasu. Będzie wspaniale, polecamy, jeśli planów jeszcze na to niedzielne wczesne popołudnie nie macie, to warto skorzystać z tego zaproszenia, zwłaszcza jeśli mieszkacie w okolicy.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Kygo, Save My Love, to już za nami w Radiu Gra, do 9 pogramy. Jeszcze oczywiście między innymi Co Ty Tutaj Robisz i elektryczne gitary za chwilę wjadą na pokład w Radiu Gra. Zostańcie blisko radia.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Rzeszów Tary, ulica Legnicka 1. Bajk. Wybór staje się prosty.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Zyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przyceny XXL Media Expert, panie

0: Barbaro.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2800.

0: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Po reklamie.
8: Piątek we Wrocławiu może być jeszcze lekko deszczowy, ale to przed południem, bo mocniejsze opady mogą wrócić w drugiej części dnia. Tak przynajmniej wieszczą mapy pogodowe dla stolicy Dolnego Śląska regularnie o poranku przeglądane w redakcji Radia Grad. Do tego ciśnienie sporo poniżej normy, w okolicach 1000 hektopaskali. Na dziś na termometrach we Wrocławiu maksymalnie 14 stopni Celsjusza.

0: Dobrze wam gramy o poranku w radiu. Gra o 9:00. Kolejne informacje w raporcie. Trochę szczegółów pogodowych. A teraz takie małe przemyślenie piątkowe. Rzucił mi się w oczy jeden nagłówek w dzisiejszej prasie. I może po prostu wam przeczytam i zróbmy taki mały eksperyment. Jest następczyni posła Litewki. I teraz nie wiem jak wy, ale ja jak zobaczyłem i przeczytałem, to pierwsze o czym pomyślałem, to że znalazła się osoba, która również będzie czyniła tak wiele dobrego każdego dnia, że będzie nam wskazywała inicjatywy, zbiórki, które warto wspomagać, że niemal za pstryknięciem palca będzie potrafiła opowiedzieć historię potrzebujących, żeby w kilkanaście, kilkadziesiąt minut zamykać zbiórkę i wysyłać kogoś na tak potrzebne leczenie. Ale nie, w tej historii chodziło tylko o to, żeby zająć miejsce posła Litewki w Sejmie. Wygląda na to, że zdecydowanie łatwiej w tej sferze będzie posła Łukasza Litewkę zastąpić niż w tym, co robił po pracy, po wyjściu z Sejmu Przywiejskiej.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: To już bardzo blisko 9 na zegarze. Za chwilę u nas informacje w raporcie. Mariusz Pucyło już w progach startowych. Najchętniej to pewnie już teraz by się ze mną zamienił na miejsce, ale nie, jeszcze chwilę, jeszcze momencik. Wiadomości zaraz, po nich też trochę o pogodzie. Zostańcie blisko radia.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: Kto zwalcza ból?
8: Fundarek!
7: Kto?
8: Fundarek! Fundarek!
9: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze! To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
11: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
10: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
11: Super.
10: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
12: Ekstra sobota! Kaufland Kart Ekstra!
13: W tę sobotę lod do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Extra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
15: Jak tak, to Allegro.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Piątek w kalendarzu, 15 dzień maja i jest 9 w radiu. Gra czas na kolejne informacje w raporcie.
3: Rafał Jędraszek, ten raport zaczynamy od zapowiedzi wizyty we Wrocławiu laureata Nagrody Nobla. To profesor Takaki Kajita z Uniwersytetu Tokijskiego, laureat Nagrody Nobla z fizyki w 2015 roku. Na jego wykład otwarty zaprasza Politechnika Wrocławska. Noblista opowie o eksperymentach prowadzonych głęboko pod ziemią, pozwalających badać niewidoczne zjawiska i lepiej poznawać wszechświat. Wykład odbędzie się w ramach interdyscyplinarnego seminarium naukowego w najbliższy wtorek, 19 maja o 13:15 w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej w budynku D20 przy Janiszewskiego 8. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy. Szczegóły znajdziecie na stronie Politechniki Wrocławskiej. Tymczasem trwają zapisy na drugie bezpłatne spotkanie Smart City Bezpieczna Mama. W Dniu Matki 26 maja we wrocławskiej Barbarze przyszłe mamy poznają zasady pierwszej pomocy niemowlętom oraz skorzystają z badań profilaktycznych. Program obejmuje wykłady i warsztaty z zakresu m.in. położnictwa, dietetyki oraz problemów takich jak arytmia czy bezdech senny. Uczestniczki będą mogły bezpłatnie wykonać badania poziomu glukozy, cholesterolu, EKG oraz uzyskać ocenę ryzyka bezdechu sennego. Obowiązują wspomniane zapisy, warto się pospieszyć, bo liczba miejsc jest ograniczona. Szczegóły znajdziecie w wydarzeniu w mediach społecznościowych Smart City Bezpieczna Mama.
4: O tym się mówi we Wrocławiu.
3: Za godzinę rozpocznie się symboliczne pożegnanie jednego z tygrysów, czworaczków z wrocławskiego zoo. Musi wyrusza w świat jeszcze w tym miesiącu, dlatego ogród organizuje z tej okazji specjalne wydarzenie. Szczegóły zna nasza reporterka Paulina Schneider.
5: Wszystko odbędzie się w godzinach od 10 do 13. O 10 cała czwórka rodzeństwa zostanie wypuszczona na wybieg, na którym czekać będzie na nich poczęstunek. 10 minut później rozpocznie się sesja pytań i odpowiedzi z tygrysimi ekspertami. Do 13 na stoisku przy wybiegu tygrysów dzieci będą mogły zostawić pożegnalne laurki dla Musiego. Będzie można też wesprzeć Fundację Zoo Wrocław Dodo.
3: A gdzie, Paulino, przeprowadzi się Musi?
5: Zamieszka w Lizbonie. To właśnie tam ma założyć rodzinę i ratować gatunek. To pierwszy tygrys, który nas opuści, ale w planach jest już wyprowadzka kolejnych dwóch. Następny w kolejce do wyjazdu jest Harry. Ten opuści nas może jeszcze w tym roku, ale dokładna data nie jest znana. Przypomnijmy, że narodziny czterech tygrysów sumatrzańskich we wrocławskim zoo były sensacją na skalę światową. To krytycznie zagrożony gatunek. W naturze żyje już tylko 400 takich tygrysów.
4: Wiadomości ogólnopolskie.
3: Szef CIA John Ratcliffe na Hawanie. To pierwsza taka podróż szefa amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej na Kubę od czasu rewolucji w tym kraju w 1953 roku.
6: Szef CIA spotkał się w stolicy Kuby Hawanie z przedstawicielami kubańskiego rządu. Miał przekazać władzom Kuby wiadomość od prezydenta USA Donalda Trumpa, że Stany Zjednoczone poważnie angażują się w kwestie gospodarcze i bezpieczeństwa tylko wtedy, gdy dokonują zmian. Trump chce zaangażować się w zmiany na wyspie. W komunikacie rządu w Hawanie napisano, iż obie strony podkreśliły swoje zainteresowanie rozwijaniem dwustronnej współpracy między organami ścigania w interesie bezpieczeństwa obu krajów, a także bezpieczeństwa regionalnego i międzynarodowego. Od kilku dni wiadomo także, że Stany Zjednoczone są gotowe przekazać Kubie pomoc humanitarną. Miałoby to się odbyć poprzez Kościół katolicki.
3: Tyle od Pawła Żuchowskiego. Okolice 11 kryski na plusie na redakcyjnym termometrze Radia Gra to obecnie, a temperatura maksymalna prognozowana dla Wrocławia jest na poziomie 14 stopni Celsjusza. Barometry pokazują okolice 1000 hektopaskali, także ciśnienie dosyć niskie, ale w miarę stabilne. Do tego sporo zachmurzenia, możliwe przelotne opady deszczu, a po południu mogą przybrać na sile. Biometr we Wrocławiu dziś generalnie niekorzystny.
2: To już wszystko ode mnie na dziś. Pięknie dziękuję. Kłaniam się i dobre dwie informacje. Ta druga trochę lepsza od tej pierwszej. Pierwsza jest taka, że ponownie usłyszymy się jutro z samego rana, a ta druga zdecydowanie lepsza, że w poniedziałek to się w komplecie porankowym usłyszymy. Czytaj, Oliwia wraca. Taki to będzie poniedziałek, a więc warto czekać nawet na poniedziałek tym razem. Piotr Kolszowski, dziękuję, do usłyszenia, a niektórym może nawet do zobaczenia. Cześć, pa, pa.
4: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: kibice futbolu na pewno znają to powiedzenie: piłka nożna spać nie można. To ja wymyśliłem swoje: po tenisie krótko śpi się. No, wczorajszy mecz Igi Świątek zakończył się dopiero w okolicach pierwszej. No, finału nie będzie, ale spokojnie, niedługo French Open. Dzień dobry, witajcie, zapraszam do pierwszej. Zapraszam na naszą przedpołudniówkę. Tu Radio Gra, Mariusz Pucyło. Za chwilę jedziemy dalej, za chwilę Clean Bandit, Zara Larsson i Symfony.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jak zaoszczędzić 25 zł w Biedronce? To proste. W piątek 15 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł. Wykorzystasz go od 18 do 20 maja przy kolejnych zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
6: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: A teraz zapraszam na prognozę przygody od Mini.
8: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
9: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.

0: Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Reklamie.
5: To jest Radio Gra.

0: Sophie Ellis Baxter i Bob Sinclair, ich wspólne dziełko Rock With You w Radiu Gra. A ja przypomnę zaproszenie na bardzo fajne wydarzenie, które dzisiaj odbędzie się we wrocławskim Zoo. Dzisiaj od 10 do 13 na skwerze imienia czterech tygrysów pożegnanie jednego z nich, tygrysa sumatrzańskiego o imieniu Musi, który żegna się z naszym ogrodem i wędruje w świat, gdzie ma założyć swoją nową rodzinę. Musi jedzie do Portugalii, do Lizbony. Tam będzie jego nowy dom. A dzisiaj o 10 w ogrodzie zoologicznym jego pożegnanie. Do 10 jeszcze trochę nam zostało. Do 10 jeszcze między innymi będzie Lanberry, będzie też Alphaville.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3890.

0: Sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowit.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel. W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
1: Po reklamie.
2: Okolice 11 kreski na plusie na redakcyjnym termometrze Radia Grata obecnie, a temperatura maksymalna prognozowana dla Wrocławia jest na poziomie 14 stopni Celsjusza. Barometry pokazują okolice 1000 hektopaskali, także ciśnienie dosyć niskie, ale w miarę stabilne. Do tego sporo zachmurzenia, możliwe przelotne opady deszczu, a po południu

0: mogą przybrać na sile. Biometr we Wrocławiu dziś generalnie niekorzystny.
1: To jest Radio Gra.

Swifties czekają na ślub Taylor Swift, ale tu coraz więcej niepewności. Oczywiście, niepewna jest data, ale teraz okazuje się, że także miejsce jest niepewne. Mówiło się o Rhode Island, ale to już podobno pieśń przeszłości. Z nowych plotek wynika, że ślub odbędzie się w Nowym Jorku. Data nieznana, miejsce nieznane. No ja się martwię, jak ci biedni goście tam dotrą. A my gramy dalej, teraz Cut and Move.

0: Lanberry w Radiu Gra, a kalendarz przypomina ciekawą datę. Dokładnie 75 lat temu, w roku 1951, w Pradze, w czeskiej Pradze, otwarto pierwszą na świecie izbę wytrzeźwień. No, aż dziwne, że nie w Rosji.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
3: Już są dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.
7: Pora na raport o 10, czyli wszystkie najnowsze wiadomości z naszego regionu, z Polski i ze świata, a także na prognozę pogody.
8: Rafał Jędraszek przy mikrofonie. Ten raport zaczynamy od zmian personalnych w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Piotr Sebastian Kozdrowicki odchodzi ze stanowiska pierwszego wicewojewody dolnośląskiego. Sam wnioskował o rezygnację ze swojej funkcji i został oficjalnie odwołany przez premiera Donalda Tuska.
9: Oczywiście nigdy nie ma dobrego momentu na takie ruchy, dostatecznie dobrego momentu, ale mamy wrażenie, że teraz, gdy jesteśmy jeszcze półtora roku przed wyborami parlamentarnymi, to jest moment, który jest najlepszy do podjęcia takiej decyzji.
8: Nie wiadomo jeszcze, kto zostanie nowym wicewojewodą.
10: Szanowni Państwo, ta decyzja leży w gestii pana premiera Donalda Tuska i w momencie, kiedy otrzymamy powołanie tej osoby, oczywiście Państwa zaprosimy na konferencję i przedstawimy wtedy nowego pierwszego wicewojewodę.
8: Mówiła wojewoda Anna Żabska.
11: Radio Gra poleca.
8: Noc muzeów we Wrocławiu już jutro. W programie m.in. zwiedzanie historycznej zajezdni Borek. O szczegółach opowiada Radio Gra rzecznik MPK Daniel Misiek.
12: Zaprosimy pasjonatów komunikacji miejskiej do tego, by zwiedzili jedną z naszych historycznych zajezdni. Zaprosimy Państwa na zajezdnię Borek, która skrywa masę historii. Przypomnijmy, to jest zajezdnia, która ma ponad 100 lat. Przetrwała pierwszą, drugą wojnę światową, a teraz zaprosimy Państwa do tego, by skrywać się tajemnice. To spotkanie będzie podzielone na dwie części. Pierwsze to będzie zwiedzanie, druga część natomiast będzie to krótki wykład doktora Sielickiego, który opowie o tych wszystkich historycznych zakamarkach. Przygotujemy też taką zamkniętą kabinę, która będzie symulowała podróż tramwajem, zatem będzie można faktycznie poczuć się jak motorniczy lub motornicza. Zapraszamy i najmłodszych, ale zapraszamy też tych dojrzałych, którzy chcą zobaczyć, jak to od kuchni wygląda. Nasze zwiedzanie rozpoczyna się pod Operą Wrocławską. Stamtąd klasycznym, zabytkowym taborem zabierzemy Państwa na zajezdnię Borek.
8: Specjalne tramwaje kursować będą w godzinach od 18 do 22 co godzinę. Na wydarzenie obowiązują zapisy poprzez formularz dostępny na stronie wrocławskiego MPK.
11: O tym się mówi we Wrocławiu.
8: Już w najbliższą sobotę odbędzie się specjalne szkolenie dla osób, które chcą efektywnie i bezpiecznie pomagać kotom wolnożyjącym. Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję nauczyć się m.in. przeprowadzania resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomach, badania stanu ogólnego kota, prawidłowego bandażowania oraz bezpiecznego przenoszenia zwierząt. Szkolenie organizuje Biuro Wrocław Bez Barier. Wydarzenie odbędzie się w godzinach od 9 do 16 w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Wstęp jest wolny, a szczegółowe informacje dostępne są na stronie wydarzenia. Słuchacie raportu Radia Gra. Zanim za chwilę powiem o lokalnej pogodzie dla Wrocławia, to IMGW ostrzega dziś o tym, że zagrzmieć może w znacznej części części kraju. Burze pojawią się przede wszystkim na południu, wschodzie i w centrum. Na tym jednak nie koniec, bo eksperci od pogody prognozują, że od dziś do niedzieli ma intensywnie padać.
0: Tych opadów może być znacząco dużo, bo tutaj do 90 nawet nie wykluczone, że do 100 mm przez cały okres weekendu. W piątek na południu, południowym wschodzie, w centrum, po północy i północny wschód, ale tutaj największa suma tych opadów właśnie na południu, w centrum i południowym wschodzie.
8: Prognozowała Agnieszka Prasek z IMGW. Przed południem i po południu możliwe jeszcze co najmniej przelotne opady deszczu, choć niektóre z map pogodowych dla Wrocławia, które przed chwilą przeglądaliśmy w Radiu Gra, donosi, że w drugiej części piątku możliwe mocniejsze opady, ale te same mapy nie wykluczają również pojawienia się słońca. Ciśnienie będzie oscylować we Wrocławiu w okolicach 1000 hektopaskali, a na termometrach maksymalnie plus 14.
7: Radio Gra wita po 10:00, ja się nazywam Mariusz Pucyło, ale chciałbym przedstawić jeszcze kogoś.
6: Panowie pozwolą, moja żona, Zofia.
7: Zofia, dzisiaj obowiązkowo, dzisiaj imieniny Zofii, dzisiaj zimna Zośka. Pozdrawiamy wszystkie Zofie, Zośki, Sofie i Zosieńki.

0: Zespół ABBA, chyba najsłynniejszy zwycięzca festiwalu Eurowizji. Finał jutro, a tam oczywiście nasza reprezentantka. Ja mam teraz taką przyrodniczą ciekawostkę, a te są najfajniejsze, kochamy zwierzęta. Jeszcze niedawno, czytam, obecność bobra nad Morskim Okiem była traktowana jak przyrodnicza ciekawostka i w zasadzie sensacja. Zwierzę pojawiło się w miejscu, które wydawało się dla tego gatunku wyjątkowo trudne, wysoko w Tatrach, w surowych warunkach, przy jednym z najbardziej znanych górskich jezior w Polsce. Co więcej, bobry nad Morskim Okiem doczekały się potomstwa, doczekały się młodego. Jest mały boberek. Myślę, że ma spore szanse na to, żeby stać się maskotką tego miejsca. No, trzeba by tylko jakoś go nazwać. Jest takie jedno dobre imię dla bobra. Jeremy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Długo na to czekaliśmy. I wreszcie jest! Największa premiera roku. Nowa RAV4. Już w Toyota Długołęka. Top dealer sprzedaży RAV4 ogłasza wielkie święto SUV-ów, nowych i z przebiegiem. Od 11 do 16 maja przyjedź na dni otwarte i skorzystaj z rabatów nawet do 50 tysięcy złotych. Do tego upoluj przegląd i odbierz bonusy do auta. Toyota Długołęka. Przyjedź, wybierz swojego SUV-a i zgarnij majowe bonusy.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
11: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
12: Po reklamie.
13: To jest Gra FM.

przy muzyce z Radia Gra aż trudno usiedzieć. Pointer Sisters, I'm so excited. Też tak macie? To przypomnę, że rusza sezon wrocławskich potańcówek. Będzie ich naprawdę sporo. 8 potańcówek w 4 lokalizacjach, a potańcówki w tym roku będą nosiły nazwy miejsc, w których będą się odbywać. O, tak żeby łatwo się było zorientować, gdzie trzeba jechać, gdzie trzeba iść. A przyjeżdżają na nasze potańcówki nawet goście z zagranicy. Pierwsza potańcówka jutro, 16 maja. Wrocławska potańcówka pod Iglicą. I wszystko jasne. Potem 19 czerwca wrocławska potańcówka na placu Gołębim w Rynku. W planach jeszcze potańcówki na placu Wolności, aż 4. A na koniec sezonu odbędzie się potańcówka pod Pręgierzem, także sporo okazji, żeby się wytańczyć, wyszaleć i wyskakać. U nas też jeszcze jeden numer pod nóżkę. Felix Jen i Kaskada.

0: Niestety pełne energii w Radiu Gra 24/7. A dzisiaj po 12 oczywiście życzenia urodzinowe. Już sprawdziłem listę znakomitości, które dzisiaj świętują, a na tej liście między innymi znakomity komentator, legenda Dariusz Szpakowski kończy dzisiaj 75 lat. Trochę szkoda, że nie będzie komentował meczów tegorocznego mundialu, ale na pewno pojawi się jako ekspert w telewizyjnym studiu. Pogoda na dzisiaj, na resztę dnia już za chwilę, a potem wilki i bohema.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące,

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego ksylimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowit.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Chcecie wygrywać więcej?
14: Tak!
13: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
14: Ale to kręci!
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
16: Po reklamie.
17: Przed południem i po południu możliwe jeszcze co najmniej przelotne opady deszczu, choć niektóre z map pogodowych dla Wrocławia, które przed chwilą przeglądaliśmy w Radiu Gra, donosi, że w drugiej części piątku możliwe mocniejsze opady, ale te same mapy nie wykluczają również pojawienia się słońca. Ciśnienie będzie oscylować we Wrocławiu w okolicach 1000 hektopaskali, a na termometrach maksymalnie plus 14.

Born with a Broken Heart. Damiano Dawid w Radiu Gra, a teraz coś z praktycznych informacji. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu przystępuje do remontu Żabiej Kładki. Pierwszy wiszący most, który spina brzegi Odry na granicy Starego Miasta i Nadodrza, łącząc Bulwar Słoneczny z Wyspą Bielarską, przejdzie remont. Prace potrwają około 3 tygodni, a rozpoczną się w najbliższy poniedziałek. Warto wiedzieć z wyprzedzeniem. Gramy dalej teraz Electric Light Orchestra.

0: 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: Sim Racing School. Każdy może trenować motorsport. Od 6 do 106 lat. Wyścigi, rajdy, drift, Formuła 1. 7 stanowisk w wirtualnym świecie. Idealne na eventy i trening. Jesteśmy w Top One Karting. Rakietowa 44, Wrocław.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: A cappuccino też za 7?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
12: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
13: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
12: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
14: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
12: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Po reklamie.
16: Tu Radio Gra, mamy 11:00, zapraszam na najnowsze wydanie raportu, a potem gramy dalej, potem Whitney Houston.
17: Przy mikrofonie Rafał Jędraszek, zapraszam. Od najbliższego poniedziałku, czyli od 18 maja, rozpoczną się prace związane z wymianą nawierzchni jezdni na ulicy Piotra Skargi we Wrocławiu. To ostatnia z 8 ulic objętych tegoroczną edycją programu modernizacji dróg miejskich. Roboty będą prowadzone na dwóch odcinkach między Podwalem a Oławską oraz między Teatralną a Podwalem. Zakres prac obejmie usunięcie starej, zniszczonej nawierzchni i ułożenie dwóch warstw nowego asfaltobetonu oddzielonych siatką wzmacniającą. Przewidziano także regulacje wpustów studni i zaworów. By zminimalizować utrudnienia w ruchu, zasadnicze prace będą prowadzone wyłącznie w godzinach nocnych od 19 do 5 rano. W ciągu dnia ulica pozostanie przejezdna. Organizacja ruchu zakłada połówkowe zajęcie jezdni z utrzymaniem ruchu na drugiej połowie. Pierwsze zmiany w organizacji ruchu pojawią się już 18 maja wieczorem. Prace potrwają około 12 nocy w zależności od warunków pogodowych. Również od 18 maja na blisko 3 tygodnie zostanie zamknięta Żabia Kładka. Powodem jest wymiana drewnianego pomostu na deskowanie kompozytowe, które zapewni większą trwałość i odporność na warunki atmosferyczne. W ramach prac przeprowadzona zostanie także renowacja pylonów i balustrad. Koszt remontu wyniesie blisko 350 tysięcy złotych. Ostatni remont kładki, przypomnijmy, miał miejsce 10 lat temu, a obecna nawierzchnia uległa znacznemu zużyciu, co wpływa na bezpieczeństwo użytkowników.
18: Radio Gra poleca.
17: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na dzień otwarty. Wszystko wszystko już jutro, a będziecie mogli skorzystać nie tylko z bezpłatnych konsultacji psychologicznych, ale również logopedycznych, dietetycznych i fizjoterapeutycznych. Można będzie również skorzystać z badań przesiewowych sprawdzających występowanie objawów choroby Alzheimera.
3: Wszystkie osoby tak naprawdę po 40 roku życia, które ewentualnie dostrzegałyby u siebie jakieś trudności w zapamiętywaniu, w pamięci świeżej, w koncentracji uwagi, ale również na przykład takie trudności w orientacji przestrzennej, czy też w funkcjonowaniu swoim takim codziennym, gdzie będą zauważały pewne trudności, czy to też na przykład w wysławianiu się, w takiej płynności myślenia, w organizacji sobie również różnych zadań życiowych, w planowaniu dnia kolejnego. Tutaj w trakcie tych naszych badań neuropsychologicznych wykonamy testy, które należą do testów, znowu papier, ołówek, to będą testy pisemne.
17: Mówiła Radiu Gra Agnieszka Juszczyk-Mirek, psycholożka. Dodajmy, że na udział w dniu otwartym w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii obowiązują zapisy, szczegóły i harmonogram znajdziecie na stronie dcpwroclaw.pl.
15: Wiadomości ogólnopolskie.
17: Przedstawiciele polskiego rządu dementują informację dotyczącą ograniczenia obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz tłumaczy, że Stany Zjednoczone dokonują teraz reorganizacji swoich sił w Europie, ale to nie oznacza zmniejszenia ich kontyngentu w naszym kraju.
18: Polska jest żelaznym sojusznikiem, wypełniającym wszystkie zobowiązania wynikające z Traktatu Północnoatlantyckiego. Wydajemy prawie 5% na zbrojenia, jesteśmy liderem w tym względzie w Europie, w krajach NATO.
17: Przypomniał szef Ministerstwa Obrony Narodowej. Lekki deszcz i co najmniej średnie zachmurzenie to główni bohaterowie piątku jak na razie we Wrocławiu, choć mapy pogodowe dla naszego miasta mówią o możliwych przejaśnieniach i nawet słońcu, ale to bardziej po południu. Na redakcyjnym termometrze Radia Gra okolice 12 kreski na plusie. Do 14 stopni Celsjusza wyniesie dziś we Wrocławiu temperatura maksymalna. Ciśnienie stabilne, ale niskie w okolicach 1000 hektopaskali.
16: Ale mamy dzisiaj długą listę świąt. 15 maja, między innymi Międzynarodowy Dzień Rodzin, Światowy Dzień Muzyki i Plastyki, Dzień Niezapominajki, Międzynarodowy Dzień Pończoch Nylonowych, Światowy Dzień Kangurowania, Patronalne Święto Rolników oraz Dzień Dojazdu Rowerem do Pracy. Że ja się dopiero teraz o tym dowiaduję, no zawsze z opóźnieniem. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie po 11:00. Witajcie w piątkowe jeszcze przedpołudnie. Rozkręcamy ten dzień na początek tej godziny. Whitney Houston, How Will I Know?

0: zespół Rembrandts w radiu gra Baby. Pamiętacie tego robota, którego mieliśmy okazję gościć? Robota, który między innymi zasłynął za sprawą filmiku, w którym gonił dziki po polskich ulicach. Cały świat oglądał ten filmik. Edward Warchocki będzie miał swojego następcę. Chiny właśnie prezentują nową serię robotów. Większych, wyższych, no i podobno oczywiście lepszych, ale także droższych. Co więcej, to jest robot załogowy. Człowiek może siedzieć w jego wnętrzu w takiej specjalnej kabinie. No tyle, że za robota trzeba zapłacić 650 tysięcy dolarów, czyli na nasze jakieś 2 300 tysięcy złotych. No ktoś powie, drogo, jeny, jak drogo, to się nigdy nie przyjmie. No to ja przypomnę, że kalkulator też kiedyś był bardzo drogi.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Rzeszów, Tary, ulica Legnicka 1. Bike. Wybór staje się prosty.
6: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Chubby Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Chubby Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera, 32/34. www.chubby-boom.pl.
7: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad 1 000 000 widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20:00 w TVN.
8: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilo.

0: 3,69 za 100 gramów oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

słucham Michaela Jacksona, to aż zaczynam chodzić do tyłu. Billie Jean i Michael Jackson w Radiu Gra. A właśnie, może trochę ruchu na weekend. Dzisiaj 16:30 KGHM Ślęza Arena zaprasza na lekko atletykę dla każdego. Ruch, energia i dobra zabawa, tak to opisują. Treningi prowadzone są w przyjaznej atmosferze i dostosowane do wieku oraz poziomu zaawansowania uczestników. Wstęp jest wolny, także nic, tylko korzystać. No i jeszcze jedna propozycja, taka bardziej w stylu On EU, Doubletree by Hilton. Od dzisiaj do niedzieli Wrocław Fashion Week. Podpowiadam, gdyby ktoś był zainteresowany, no ale tutaj to za wstęp trzeba już słono zapłacić.

0: Martin Solveig, Hello w Radiu Gra, a za chwilę zaśpiewa nam Bonnie Tyler, która ostatnio podupadła na zdrowiu, przebywa w szpitalu w portugalskim Faro, gdzie mieszka. No i mam świeży komunikat wydany wczoraj. Stan Bonnie Tyler jest poważny, ale stabilny. Także miejmy nadzieję, że wszystko idzie w dobrym kierunku. A za chwilę najnowsza prognoza pogody.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Masz Modivo Club Gold?
2: Nie, a warto?
3: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku w

0: Sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
3: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Lekki deszcz i co najmniej średnie zachmurzenie to główni bohaterowie piątku jak na razie we Wrocławiu, choć mapy pogodowe dla naszego miasta mówią o możliwych przejaśnieniach i nawet słońcu, ale to bardziej po południu. Na redakcyjnym termometrze radia gra okolice 12 kreski na plusie. Do 14 stopni Celsjusza wyniesie dziś we Wrocławiu temperatura maksymalna. Ciśnienie stabilne, ale niskie w okolicach 1000 hektopaskali.
3: To jest Gra FM.

0: Club Karma Chameleon przed 12, a po 12 oczywiście sprawdzimy, kto ma dzisiaj urodziny. Przypomnę, 75 lat kończy legendarny polski dziennikarz i komentator sportowy Dariusz Szpakowski.
1: Kimpembe, przepraszam. W bramce z numerem szczęsnym.
0: Za takie wpadki też go kochamy. Za chwilę 12, najnowszy raport i prognoza pogody. Potem gramy dalej na początek kolejnej godziny Roxana Węgiel.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit.
4: Po reklamie.
7: Dzisiaj piątek, 15 dzień maja. Zapraszam na raport o 12. Sprawdzimy też nowiutką prognozę pogody.
8: W najbliższy weekend kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na skrzyżowaniu ulic Popowickiej i Wejherowskiej we Wrocławiu. Tą informacją zaczynamy raport Radia Gra. Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Jutro od godzin porannych rozpoczną się tam prace wodociągowe. Podczas robót zmieni się organizacja ruchu. Kierowcy jadący Popowicką od strony Maślic będą mogli skręcać w lewo z lewego pasa, a z prawego pasa pojadą prosto lub w prawo. Środkowy pas zostanie wyłączony z ruchu. Z kolei kierowcy jadący Popowicką od strony centrum będą mogli korzystać wyłącznie z prawego pasa, którym pojadą w lewo, prosto lub w prawo, lewy i środkowy będą zamknięte. Prace potrwają do późnych godzin nocnych w niedzielę. Odtworzenie nawierzchni planowane jest na najbliższy poniedziałek, o ile pozwolą na to warunki pogodowe. Tymczasem Miejska Spółka Wrocławskie Inwestycje ogłosiła przetarg na przebudowę 160-metrowego fragmentu ulicy Ruskiej od Kazimierza Wielkiego do Placu Solnego. W planach posadzenie kilkudziesięciu drzew oraz około 2300 krzewów, pnączy, bylin i roślin cebulowych. Przestrzeń wzbogacą trejaże oraz ceglane gazony. Projekt zakłada rozszczelnienie nawierzchni, co poprawi nawodnienie terenu oraz wpłynie korzystnie na ekologię. Ruch samochodów będzie jednokierunkowy od Rzeźniczej do Kazimierza Wielkiego. Przy krzyżówce z ulicą Psiebudy powstanie nowa zielona przestrzeń do spotkań. Przebudowana zostanie także infrastruktura. Nawierzchnia, sieci podziemne, pojawi się nowe oświetlenie dekoracyjne, monitoring, kosze na śmieci i stojaki rowerowe. W trakcie prac mogą zostać także odsłonięte relikty bramy ruskiej z XIII wieku. Ten projekt jest uzgodniony z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
9: Twoje sprawy.
8: Dolnośląski ZUS przekonuje, że warto przygotować się do emerytury. Jak to zrobić? Jeszcze zanim złoży się wniosek emerytalny, można poznać wysokość kwoty, która będzie co miesiąc wpływała na konto seniora.
10: Przeciętna emerytura na Dolnym Śląsku to 4610 zł brutto. Zanim złożymy wniosek emerytalny, warto popatrzeć na własne konto na platformie ZUS-owskiej i zapoznać się ze stanem swojego konta, którym wyliczona jest nasza hipotetyczna emerytura. I jest tam także kalkulator emerytalny, który bardzo precyzyjnie pokazuje, ile dostaniemy, jeżeli przejdziemy na emeryturę. Wszystko to po to, żeby taką decyzję podejmować świadomie.
8: To była Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku. A teraz zmieniamy temat i przypominamy o jutrzejszej Nocy Muzeów we Wrocławiu. Tegoroczna edycja ma być rekordowa. W jej trakcie weźmie udział ponad 110 miejsc.
11: Taką ciekawostką, myślę, dla wielu osób bardzo interesującą będzie możliwość odwiedzenia obiektów naszej administracji, czyli z jednej strony będzie można wejść do obiektu marszałka, czyli obejrzeć salę sesyjną, ale także salę miejskich rajców oraz raz, wyjątkowo także gabinet prezydenta.
8: Zapraszał Jarosław Perduta, dyrektor Departamentu Kultury we Wrocławiu.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
8: Do 3 razy sztuka Sejm uchwalił kolejną ustawę o rynku kryptoaktywów. 2 poprzednie zostały zawetowane przez prezydenta. Jaka jest szansa, że tę ustawę Karol Nawrocki podpisze?
6: Politycy koalicji rządzącej uważają, że tak, bo rządowy projekt był niemal identyczny do tego, który złożył w Sejmie prezydent. Wczoraj Zbigniew Boguski z Kancelarii Prezydenta skrytykował rządzących za odrzucenie prawie wszystkich poprawek głowy państwa i dał do zrozumienia, że możliwe jest trzecie weto. Do odrzucenia tej ustawy zachęca też opozycja. Przypomnę, że przyjęta prezydencka poprawka zakłada, że Komisja Nadzoru Finansowego musiałaby przedstawiać coroczny raport o rynku kryptoaktywów.
8: To był Jakub Rybski. We Wrocławiu wciąż utrzymuje się przede wszystkim delikatny deszczyk, choć przeglądany przed chwilą w radiu Gra najnowsze prognozy twierdzą, że po południu możliwe rozpogodzenia, przejaśnienia i nawet pojawienie się słońca, ale część z map pogodowych dla Wrocławia potwierdza także powracające opady. Ciśnienie w granicach 1000 hektopaskali, także niskie, ale stabilne. Termometry maksymalnie pokażą 14 stopni Celsjusza, w nocy temperatura spadnie do plus 8.
7: Doinformowani zaczynamy popołudnie z Radiem Gra. Mariusz Pucyło, witajcie, dzięki, że spędzacie ten dzień razem z nami. Przypomnę, dzisiaj piątek, 15 dzień maja, imieniny świętują Zofia, Nadzieja i Izydor. Tak, tak, dzisiaj zimna Zośka.

0: Sandra w Radiu Gra. Hi, mówimy wszystkim, którzy dzisiaj mają urodziny. Ten dzień świętujecie razem z Dariuszem Szpakowskim. Nasz komentator sportowy kończy dzisiaj 75 lat.
1: Juventusu w tej edycji mistrzów nie strzeliła żadnej głowy bramką.
2: Koniec mecz. Jak się nie ma lubi tego, co się lubi, to się lubi, co się ma.
0: No można by cytować jeszcze wiele takich wpadek, ale przyznajcie, nikt na meczach nie robi takiego klimatu jak on. 73 lata kończy Mike Oldfield. Mike Oldfield kończy 73 lata, a znakomity polski aktor Jan Frycz jest o rok młodszy. W roku 1987 urodziła się Ania Starmach, kucharka i jurorka Masterchefa. Kończy dzisiaj 39 lat. No to teraz horoskop w dłoń. Charakter człowieka dziś urodzonego wymyka się wszelkim regułom, jest bowiem nieszablonowy i trudno jest go jednoznacznie określić. No i wiemy wszystko, a jednocześnie nic. Za chwilę w prezencie dla tych, którzy dzisiaj mają urodziny, Eben i Hertz.
3: Reklama. To nie może być przypadek.
4: Nie! To Kaufland Kart Ekstra!
5: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł. McCafé. Łatwo o dobry dzień.

0: skontowe, a w Netto teraz płyn do płukania Lenor różne rodzaje 675 ml i 798 ml 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył.
2: Ale tak po kosztach.
3: Masz to w Brico.
4: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowit.

0: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz radia. Gra FM.

mamy sporo muzycznych atrakcji. To Urszula i Niebo dla Ciebie, a teraz muzyczne atrakcje na mieście. Co we Wrocławiu w ten weekend? Dzisiaj we Wrocławskim Centrum Kongresowym o 20:00 zagra Jan Garbarek Group, legenda jazzu i nie tylko. Towarzyszyć im będzie Trilog Gurtu, jeszcze jedna legenda, oczywiście dla wtajemniczonych. Kaliber 44, pożegnalna trasa dla Joki, to jutro o 20:00. Centrum Koncertowe A2 i propozycja numer 3 na niedzielę pojutrze 15:00 Vertigo Jazz Club Music of Buena Vista. Grać będzie Cuban Latin Jazz. Jest czym wybierać.

0: Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tibo.pl.
3: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
4: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
5: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie kochaj mnie,
6: urywał jej.
7: A w tobie?
5: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Po reklamie.
2: We Wrocławiu wciąż utrzymuje się przede wszystkim delikatny deszczyk, choć przeglądany przed chwilą w radiu gra najnowsze prognozy twierdzą, że po południu możliwe rozpogodzenia, przejaśnienia i nawet pojawienie się słońca, ale część z map pogodowych dla Wrocławia potwierdza także powracające opady. Ciśnienie w granicach 1000 hektopaskali, także niskie, ale stabilne. Termometry maksymalnie pokażą 14 stopni Celsjusza, w nocy temperatura spadnie do plus 8.
0: To jest Radio Gra.

0: bardzo przyjemny kawałek, który firmuje Alan Walker, Heart of Mind w radiu gra. Więcej takich przyjemnych kawałków dzisiaj przez całe popołudnie i przez cały weekend, także pamiętajcie o nas i w sobotę i w niedzielę. Ja zapraszam jutro od 12:00, jutro muzycznie, filmowo, serialowo. O, już proszę bardzo, mam dobrą wiadomość dla fanów seriali. Powróci z Archiwum X w nowej formule i w nowej obsadzie. Więcej serialowych i filmowych ciekawostek oczywiście jutro po południu. Zapraszam, Mariusz Pucyło. Trzymajcie się, nie dajcie się. Do pierwszej jeszcze między innymi Pitbull z Christiną Aguilerą i już teraz Stachurski.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Radio Gra FM.
1: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
5: K2. To co dziś robimy?
6: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
5: K2!
7: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
9: I to razem!
10: Przyjemnie spędzić czas.
9: Ale pachnie!
8: Spróbować w czekolady.
10: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
9: O, wow!
8: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
11: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
12: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
13: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
12: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
13: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
14: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
15: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: Po reklamie.
17: 15 dzień maja. Mamy piątek, mamy godzinę 13 i mamy dla Was najnowsze wiadomości z Wrocławia. Czas na raport.
18: Daniel Chawrylenia, witam. Będziemy razem do 18. W popołudniowym raporcie Radia Gra z Wrocławia i okolic na początek Kobierzyce, gdzie dzieci będą uczyć się o hejcie i jego skutkach. Wystartował projekt Stop Hate, Start Respect. Klasy szkół podstawowych z gminy przez 30 dni rywalizują w specjalnej aplikacji zbierające punkty za przebyte kilometry i obejrzane filmy edukacyjne, tłumaczy zastępczyni wójta gminy Kobierzyce Anna Dudarska.
19: W tym czasie uczniowie będą korzystali z aplikacji mobilnej, dzięki której codziennie obejrzą krótki film mówiący o hejcie. Czym jest hejt? Jakie są jego oblicza? Jak sobie radzić z hejtem? A także, co bardzo ważne, jak mu przeciwdziałać? Ale to nie wszystko. Kampania zachęci nasze dzieciaki do większej aktywności fizycznej, ponieważ da im możliwość zbierania punktów nie tylko za obejrzane filmy, ale także za tak zwane kroki. Ma ich oczywiście być jak najwięcej. I tu pojawi się element rywalizacji oraz zabawy na poziomie klas, ponieważ to właśnie klasy będą walczyły o jak największą ilość punktów.
18: Na zwycięzców oczywiście będą czekały nagrody. Klasy biorące udział w edukacyjnej rywalizacji mogą zdobyć wyjście do kina, warsztaty taneczne, karty podarunkowe na zakupy czy wyjście do kawiarni.
0: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
18: 37 tysięcy złotych. Tyle wynosi najwyższa emerytura na Dolnym Śląsku. Najniższa to zaledwie 4 grosze. Praca bez umowy lub na umowę o dzieło, od której nie odprowadza się składek, bezpłatne urlopy czy ciągłe zwolnienia lekarskie to główne powody niskiego świadczenia emerytalnego.
0: Wysokość przyszłej emerytury zależy od tego, jak długo pracujemy, jak długo odprowadzamy składki, czyli jak długo budujemy własny kapitał emerytalny. Im dłużej pracujemy, tym wyższa w przyszłości będzie nasza emerytura. Najwyższa na Dolnym Śląsku emerytura wynosi ponad 37 tysięcy. Płacimy ją osobie, która na emeryturę przeszła długo po osiągnięciu wieku emerytalnego i przez cały czas odprowadzała składki na ubezpieczenie społeczne.
18: Tylko wieloletnie gromadzenie składek na indywidualnym koncie emerytalnym zapewnia wysokie wypłaty z ZUS po przejściu na emeryturę, dodaje rzeczniczka prasowa Dolnośląskiego Oddziału ZUS Iwona Kowalska-Matis.
9: O tym się mówi we Wrocławiu.
18: Wojciech Smarzowski z kryształowym dzikiem, a Stanisław Dziernieńko z medalem Gloria Artis. Za nami gala zakończenia 19. Festiwalu Reżyserii Filmowej i 15. Festiwalu Aktorstwa Filmowego we Wrocławiu. Wrocławskie Centrum Kongresowe znów stało się miejscem spotkania największych osobowości polskiego kina. Podczas wczorajszego wieczoru nagrodzono także m.in. Macieja Sobieszczańskiego, Agatę Kuleszę, Bartłomieja Deklewę, Matyldę Giegrzno i Filipa Wiłkomirskiego. Będą zmiany w systemie świadczeń mieszkaniowych dla funkcjonariuszy służby więziennej. O nich w popołudniowym raporcie z kraju. Zmienić ma się sposób ustalania wysokości przyznanych dodatków, a ich konsekwencją może być obniżenie świadczeń. Co na to związkowcy, sprawdzamy.
16: Są wyjątkowo oburzeni. Nie rozumieją, dlaczego rząd chce zniweczyć porozumienie osiągnięte wielkim wysiłkiem po proteście więzienników. Jak twierdzi szef Solidarności w tej służbie mundurowej, Andrzej Kołodziejski, ze wstępnych wyliczeń związków wynika, że zmiany oznaczają zmniejszenie świadczeń dla 16 tysięcy funkcjonariuszy o 300 zł miesięcznie. Kołodziejski dodaje, że forsowanie przez rząd tych rozwiązań będzie oznaczało konieczność przywrócenia protestu. O formie nie chciał mówić, zastrzegając, że funkcjonariusze są jeszcze w trakcie negocjacji z ministerstwami.
18: Tyle Krzysztof Zasada, a za godzinę wrócą dalsze szczegóły dnia otwartego, na który zaprasza Dolnośląskie Centrum Psychoterapii. Bądźcie z nami. Pochmurnie i deszczowo będzie we Wrocławiu także przez resztę popołudnia. Według synoptyków z IMGW niewykluczone są też pierwsze wiosenne burze. Zmienić ma się jedynie temperatura, a dokładnie wzrosnąć do 14 stopni Celsjusza. Aktualnie na termometrach 10 kreska nad zerem, a na barometrach 1000 hektopaskali.
17: Jest ten dzień, kiedy trochę lżej się oddycha, trochę lepiej wszystko się układa. Więcej optymizmu się pojawia w głosach, w myślach i w ogóle w całej takiej atmosferze. No piątek, po prostu piątek i piątkowe popołudnie. Dzień dobry o tej pięknej porze. Po 13 zaczynamy program Moje Miasto w Radio Gra Wrocław. Natalia Kawałek, cześć.
9: Radio Gra. Hity pełne energii.
17: A jeżeli potrzebujecie trochę motywacji do walki, bo ten piątek z wami nie współpracuje, to podrzucam Eye of the Tiger. Dacie radę.

jest to jedno pytanie, które faktycznie możemy sobie zadawać, bo tak zerkam na prognozę pogody dla Wrocławia i powiem wam, jestem lekko wkurzona. Ama, tell me why, to za nami, a przed nami kilka deszczowych, pochmurnych dni. No i kiedy ma padać, kiedy ma być paskudnia? Oczywiście, że w weekend. Dzisiaj to nawet jakieś burze mogą się przytrafić. A z tego, co widzę, po weekendzie zacznie się robić pięknie. Jakiś deszcz jeszcze może się pojawiać, ale słońce na pewno będzie do nas wychodziło, bo w weekend to z tym może być różnie. No ale cóż, jakoś sobie z tym poradzimy. Spróbuję znaleźć dla was takie propozycje, które nie wymagają pięknej pogody, a przynajmniej ta piękna pogoda nie jest obowiązkowa, bo i bez pięknej pogody można robić fajne rzeczy. Także zostańcie blisko Radia Gra Wrocław. Parę podpowiedzi, jak sobie czas zorganizować w weekend, na pewno się pojawi.

0: Wyjątkowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.

0: Great Brands. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.

0: 20% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Po reklamie.
2: To jest Gra FM.

0: Kocham, jak on nas czaruje. Robbie Williams i Supreme w Radiu Gra Wrocław po 13. Obiecałam, że podpowiem, co można ze sobą zrobić, kiedy pogoda nie do końca będzie nam dopisywała. No to, moi drodzy, można się wybrać do kina. Kino Nowe Horyzonty niezmiennie do siebie zaprasza. Dzisiaj możecie na przykład wybrać się wciąż na film bez wyjścia. Jeżeli kino koreańskie was kręci, no to bez wyjścia to jest świetna propozycja. Jeżeli wolicie natomiast bardziej hollywoodzkie propozycje, to i takie się znajdą. Diabeł ubiera się u Prady 2, drama cały czas w kinach jest, albo Michael jak najbardziej można sobie obejrzeć, czy projekt Hail Mary, on chyba, mam wrażenie, prędko z kin nie zniknie. Z nowości mamy Romerię, czyli kino hiszpańskie, doskonałe, bardzo naprawdę dobre i bawić, myślę, będziecie się świetnie. Jeżeli natomiast jesteście fanami starego, dobrego kina, które powraca po latach, to kochani, mamy 40. rocznicę filmu Top Gun i dzisiaj można zobaczyć i Top Guna, i Top Gun Maverick, więc no, moi drodzy, Kino Nowe Horyzonty o nas dba, żebyśmy się tutaj nie znudzili tym, co jest pokazywane na przykład w innych kinach. Tutaj można sobie wybrać kilka ciekawych propozycji. Z kultowych klasyków jeszcze kilka dobroci się z całą pewnością znajdzie. Możecie na przykład wybrać się na film Klątwa Doliny Węży z autorską narracją Łony. To jest film, którego przegapić nie możecie. Jutro wieczorem do złapania najlepsze, a jednocześnie najgorsze polskie kino w odświeżonej, pięknej wersji.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Ja wam mówię, to jest piękna, filmowa podróż przez dzieło. Czegoś takiego jeszcze nie widzieliście. A to może już słyszeliście, ale wiemy, że lubicie. Alex Warren.

0: Kochanie, to ja, tak śpiewa Grzegorz Chyży w Radiu Gra Wrocław przed 14. Kochani, dla was tymczasem, poza Grzegorzem Chyżem, mamy tak, prognozę pogody, no i mamy wyjątkowy wokal, który doda energii, doda mocy i doda sił, a tego na pewno potrzebujecie. John Bon Jovi już za parę chwil na naszej antenie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
2: Tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Extra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicz.

0: Poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike Impfar, Rzeszów Tary, ulica Legnicka 1. Bike. Wybór staje się prosty.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
1: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę twoje i twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl. Po reklamie.
6: Pochmurnie i deszczowo będzie we Wrocławiu także przez resztę popołudnia. Według synoptyków z IMGW niewykluczone są też pierwsze wiosenne burze. Zmienić ma się jedynie temperatura, a dokładnie wzrosnąć do 14 stopni Celsjusza. Aktualnie na termometrach 10 kreska nad zerem, a na barometrach 1000 hektopaskali.
7: To jest Gra FM.

0: James Blunt namawia do tańca, oby był to taniec z radości, ale zobaczymy, co się wydarzy dzisiaj wieczorem. Uwaga, fani koszykówki, drodzy kibice, dzisiaj istotny całkiem mecz rundy ćwierćfinałowej Orlen Basket Ligi. Śląsk Wrocław będzie się dzisiaj mierzył z Arką Gdynia. Początek o 20:15, hala, Orbita. Jest okazja, żeby naszym dzisiaj tutaj pokibicować, a wsparcie z całą pewnością im się przyda. Także zaglądajcie, parkiet hali Orbita będzie was witał gorąco. Bilety, z tego co widziałam, jeszcze są. Ewentualnie wiadomo, zostaje telewizja, ale po co oglądać w telewizji, skoro można mieć te same emocje, nawet bardziej, bo na żywo, i zobaczyć, jak oni się tam wysilają, żeby mieć zwycięstwo po swojej stronie. Także śmiało zaglądajcie, hala Orbita dzisiaj 20:15. Nasze chłopaki mierzą się z Arką Gdynia. Musicie to zobaczyć.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Sprawdź nowe połączenia KD. Wrocław Namysłów, nawet w 69 minut. Wrocław Brzeg, nawet w 22 minuty. Wrocław Oława, już w 14 minut. Wybierz koleje dolnośląskie.
4: Racing School. Każdy może trenować motorsport. Od 6 do 106 lat. Wyścigi, rajdy, drift, Formuła 1. 7 stanowisk w wirtualnym świecie. Idealne na eventy i trening. Jesteśmy w Top One Karting. Rakietowa 44 Wrocław.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Pemę 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
13: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
14: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Po reklamie.
0: Mamy wam parę tematów do przekazania. Czas na najnowszy raport. Jest 14. Startujemy.
17: Daniel Chawrylenia, witam ponownie. Darmowe konsultacje ze specjalistami, badania i warsztaty. Dolnośląskie Centrum Psychoterapii już jutro zaprasza na dzień otwarty. Chętni będą mogli skorzystać z różnego rodzaju konsultacji, m.in. logopedycznej czy dietetycznej. Jednak nie byłoby dnia otwartego bez bezpłatnych testów neuropsychologicznych dla dorosłych i seniorów, o których opowiedziała nam co nieco psycholog Agnieszka Juszczyk-Mirek.
18: Testy, papier ołówek, czyli takie narzędzia, które będzie wykonywał pacjent, będzie pomagał oczywiście psycholog przy tych testach przesiewowych. Następnie te wyniki tych testów psycholog będzie obliczał i na ich podstawie będzie wydawana też krótka opinia rekomendująca, czy warto na przykład wykonać jakieś badania pogłębione, czy też warto zgłosić się właśnie do specjalisty, czy to do lekarza, psychiatry, neurologa, psychologa. Może być to też bardzo cenna dokumentacja medyczna do dalszych właśnie wizyt też lekarskich.
17: Obowiązują zapisy, szczegóły i harmonogram znajdziecie na stronie dcp.wrocław.pl. A jeszcze dziś Fundacja Zoo Wrocław Dodo zaprasza na spotkanie o faunie Polski. Tematyka wykładu, jak zdradza Radiu Gra jego prelegentka, teriolog Jolanta Jurkiewicz-Azap, dotyczyć ma pracy związanej z monitoringiem przyrodniczym i wykorzystywaniem fotopułapek w badaniach dzikich zwierząt.
2: Dziś będę opowiadać przede wszystkim o elemencie bardzo ważnym mojej pracy, czyli o wykorzystaniu fotopułapek w monitoringu dzikich zwierząt w naszej polskiej faunie. Będę pokazywać przykładowe filmy, opowiem trochę o ograniczeniach, jakie napotykamy i o tym, ile trzeba tak naprawdę włożyć wysiłku w to, żeby nagrać coś naprawdę ciekawego. I takie właśnie nagrania będę dzisiaj też pokazywać z tych wielu lat pracy.
17: Start wykładu o godzinie 16:30.
1: O tym się mówi we Wrocławiu.
17: Nie zapominajmy, że jutro też Noc Muzeów. Ponownie do zabawy dołącza MPK Wrocław, tym razem oferując miłośnikom historii cofnięcie się w czasie za sprawą zwiedzania historycznej zajezdni Borek. O szczegółach powie rzecznik MPK Daniel Misiek.
7: To spotkanie będzie podzielone na dwie części. Pierwsze to będzie zwiedzanie, druga część natomiast będzie to krótki wykład doktora Sielickiego, który opowie o tych wszystkich historycznych zakamarkach. Przygotujemy też taką zamkniętą kabinę, która będzie symulowała podróż tramwajem, zatem będzie można faktycznie poczuć się jak motorniczy lub motornicza. Zapraszamy i najmłodszych, ale zapraszamy też tych dojrzałych, którzy chcą zobaczyć, jak to od kuchni wygląda.
17: Zwiedzanie rozpocznie się przed operą, skąd chętni zabytkowym tramwajem dotrą na zajezdnię Borek.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
17: Pora na kraj i świat. Polska popiera członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej, ale odrzuca drogę na skróty. Proces musi być oparty na reformach państw kandydujących i wdrażanych na unijnych standardach, mówi minister do spraw europejskich Ignacy Niemczycki. Posłuchajmy, co to konkretnie oznacza.
19: Najpierw trzeba otworzyć pierwszy obszar negocjacji, czyli sprawy podstawowe jak sądownictwo czy walka z korupcją, a potem kolejne. To także zagranie taktyczne ze strony Warszawy. Chodzi o to, że do tej pory kraje Unii chowały się za blokującymi negocjacje Węgrami. Teraz, jeżeli nowe władze w Budapeszcie zdecydują o odblokowaniu pierwszego działu rokowań, to okaże się, czy takie kraje jak Francja czy Holandia chcą rzeczywiście iść dalej.
17: Tyle Katarzyna Szymańska-Borgino. Zimna Zośka jakby kapryśna we Wrocławiu. Według najnowszych map pogodowych w dalszej części popołudnia utrzymają się przelotne opady deszczu, a możemy zapomnieć o burzach, za to ma pojawiać się więcej przejaśnień. Temperatura ciągle wzrasta. Na termometrze w studiu Radia Gra 12 kreska nad zerem. W najcieplejszym momencie, który jeszcze przed nami, w Wenecji północy ma być 14 stopni na plusie.
0: Dzień dobry po 14 i smacznego tym, którzy akurat teraz, w tym momencie organizują sobie przerwę obiadową, a to jest bardzo potrzebne. Po pierwsze, żeby się posilić, a po drugie, żeby się nie przepracować. Albo przerwa na obiad, ewentualnie przerwa na kawę, jeżeli obiad już za wami. Każda wymówka, żeby chwilę odsapnąć, jest naprawdę dobra. No i potrzebna.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: A do kompletu wam jeszcze dorzucimy numer, przy którym świetnie się odpoczywa. Znaczy, jak trzeba, to też się świetnie pracuje. Bibi Rexa i Faithless.

0: Arena. Aj!
1: Trochę radości wam podrzucamy i trochę ruchu, bo warto się czasem rozruszać, żeby później nas tam, wiecie, coś nie strzykało za bardzo w plecach. Los del Rio, no i Macarena w Radiu Gra Wrocław. Natomiast są tacy, którzy ruszają się aktualnie bardzo, ale to bardzo intensywnie, bo trwa Giro d'Italia, czyli jeden z najważniejszych wyścigów kolarskich na świecie. Niestety w tym roku trochę nie ma komu kibicować, znaczy zawsze się ktoś znajdzie, ale akurat w tym roku po raz trzeci w XXI wieku Polska nie ma swojego przedstawiciela w Giro d'Italia. Także jak najbardziej można oglądać, sympatycznie patrzeć, jak tam panowie jadą, jak tam śmiało po prostu pochodują kolejne kilometry, ale Polaków to tam nie wypatrzycie. Na trybunach być może, gdzieś tam z boku kibiców, tak? Ale na rowerach niekoniecznie. Także czy warto oglądać? To jest już pytanie, na które sami musicie sobie odpowiedzieć. Ja bym odpaliła chociażby ze względu na piękne widoki, no bo Włochy oglądać o tej porze roku, no jak nie można polecieć, to można sobie chociaż zobaczyć na Giro d'Italia.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
8: Sherlock Holmes, James Moriarty.
7: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
9: Wyjdziemy stąd. Razem.
7: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: Masz już Modivo Club Gold?
11: Nie. A warto?
10: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
11: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
10: Modivo e-obuwie, ETTT, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
11: Brzmi super. No to jak dołączyć?
10: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
12: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
13: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: Po reklamie.

Two Hearts i Phil Collins. No, dwa serca mogą zadrżeć, chociaż myślę, że może ich zadrżeć nawet jeszcze więcej. Bo już jutro rusza, słuchajcie, we Wrocławiu wyjątkowe wydarzenie. Największy w Polsce konwent True Crime. Kryminalne miasto. Zjadą się do nas podcasterzy, ci najpopularniejsi, najbardziej kojarzeni, ci, którzy mają najwięcej odsłuchów i ci, którzy opowiadają o wszystkim najciekawiej. Będzie o zagadkach sprzed lat, które zostały wyjaśnione dzięki nowej technologii. Będą opowieści o łowcach cieni, analiza najtrudniejszych przypadków profilerów i wiele, wiele więcej. Będzie o prawdziwych zbrodniach i mrocznych tajemnicach. Jeżeli takie kryminalne tematy lubicie, no to moi drodzy, kryminalne miasto jest dla was. Wszystko w hali stulecia we Wrocławiu, więc przyznajcie sami, klimacik dobry, to tam można zbudować. Więc jeżeli macie chęć, to zaglądajcie na stronę organizatorów, no i zaglądajcie do samej hali stulecia, bo tam się będzie działo.

No to nam panowie wyśpiewali Michael Jackson i Paul McCartney, Say, Say, Say. Oczywiście, że wam powiemy. Powiemy wszystko to, co trzeba, wszystko to, co musicie usłyszeć w najnowszej prognozie pogody. To najnowsza prognoza, dosłownie za parę chwil. Zostańcie blisko, a będziecie na bieżąco ze wszystkimi ostrzeżeniami. A trochę ich jest.

0: Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
2: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
3: Sprawdź nowe połączenia KD. Wrocław-Namysłów, nawet w 69 minut. Wrocław-Brzeg, nawet w 22 minuty. Wrocław Oława już w 14.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Po reklamie.
2: Zimna Zośka jakby kapryśna we Wrocławiu. Według najnowszych map pogodowych w dalszej części popołudnia utrzymają się przelotne opady deszczu, a możemy zapomnieć o burzach, za to ma pojawiać się więcej przejaśnień. Temperatura ciągle wzrasta. Na termometrze w studiu Radia Gra 12 kreska nad zerem. W najcieplejszym momencie, który jeszcze przed nami, w Wenecji Północy ma być 14 stopni na plusie.

0: jest fajny klimat. Shouse, Call My Name w Radiu Gra Wrocław. My powoli zbliżamy się do 15, a wy, moi drodzy, też się zbliżacie. No zresztą jak my wszyscy, zbliżamy się do weekendu, a w ten weekend dużo dobrego się dzieje w całej Polsce, ale we Wrocławiu też możemy sobie skorzystać z Nocy Muzeów, która już jutro i jest cała masa instytucji, które dla nas się otwierają, nie tylko po to, żeby pokazać swoje gabloty, ale również po to, żeby dać nam sporo fajnych atrakcji, bo na przykład, słuchajcie, potańcówki nam się szykują, warto zajrzeć na dworzec PKP, bo tutaj też no, dużo dobrego będzie się działo, nie tylko odjeżdżające pociągi w jedną i drugą stronę. Będzie też na przykład szansa w paru miejscach, żeby podpatrzeć artystów przy pracy. To w ramach warsztatów. Są też piękne wystawy. Naprawdę dużo dobrego się dzieje. Na przykład pracownia Galerii Miejskiej to jest to miejsce, które was zaprasza do siebie. Także Noc Muzeów. No, okazja, żeby poznać nasze miasto z zupełnie innej strony. Dużo dobrego nas czeka nie tylko w muzeach, ale również w galeriach, kościołach, no i wielu ciekawych przestrzeniach. A więc zaglądajcie najlepiej na oficjalną stronę miasta i najlepiej na oficjalną stronę, słuchajcie, samego wydarzenia, czyli Nocy Muzeów, nocmuzeów.pl. Tutaj pełną rozpiskę znajdziecie. A od razu mówię, jeżeli chodzi o dworzec PKP, tutaj będzie wystawa zabytkowego taboru. Aż prawie do pierwszej w nocy będzie można podziwiać te pociągi, które, no właśnie, dzisiaj są już mocno muzealne, ale dalej mają klimat.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Noc Muzeów niezależnie od pogody zapowiada się fantastycznie, więc koniecznie znajdźcie chociaż jedną atrakcję dla siebie. A teraz dajcie głośniej, bo mamy dla was atrakcję muzyczną. To Strachy na Lachy z pięknym wyznaniem.
2: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: pełne energii.
1: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2340.

0: ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na Audi.pl.
4: Po reklamie.
5: Jest 15, a my mamy dla Was raport, również ten sportowy. Zaczynamy, dajcie głośniej, posłuchajcie naszych dziennikarzy.
6: Mieszkańcy z wykupionym abonamentem strefy A będą mogli wjechać na Plac Solny. Daniel Chawrylenia, witam ponownie. Od tej informacji zaczynamy popołudniowy raport w Radiu Gra. Trwa pilotaż, w czasie którego wieczorami i w weekendy Plac Solny jest zamknięty dla ruchu kołowego. Ta decyzja zapadła po wysłuchaniu przez magistrat głosu mieszkańców. Od teraz na Plac Solny wjadą tylko posiadacze abonamentu strefy A, czyli mieszkańcy zameldowani na obszarze wyznaczonym ulicami Kazimierza Wielkiego, Nowy Świat, Grodzką, Piaskową, Świętej Katarzyny i Błogosławieństwa. Błogosławionego Czesława. Miasto wciąż sprawdza, jak zakaz działa. Pilotaż potrwa do końca czerwca, a na początku lipca odbędzie się kolejne spotkanie z mieszkańcami i przedsiębiorcami, na którym miasto podsumuje pilotaż i ustali z zainteresowanymi dalsze działania. A od 18 maja na około 3 tygodnie zostanie zamknięta Żabia-Kładka. Konieczna jest wymiana drewnianego pomostu na deskowanie kompozytowe, które zapewni większą trwałość i odporność na warunki atmosferyczne. W ramach prac przeprowadzona zostanie także renowacja pylonów i balustrad. Koszt remontu wyniesie niemal 350 tysięcy złotych. Przypomnijmy, że ostatni remont kładki miał miejsce 10 lat temu, a obecna nawierzchnia uległa znacznemu zużyciu, co wpływa na bezpieczeństwo użytkowników.
7: O tym się mówi we Wrocławiu.
6: Ponownie tego popołudnia zaglądamy do wrocławskiego zoo. Dzisiaj miało tam miejsce symboliczne pożegnanie jednego z tygrysów czworaczków. Musi jeszcze w tym miesiącu wyrusza w świat. A gdzie dokładnie? O tym nasza reporterka Paulina Schneider.
8: Zamieszka w Lizbonie. To właśnie tam ma założyć rodzinę i ratować gatunek. To pierwszy tygrys, który nas opuści, ale w planach jest już wyprowadzka kolejnych dwóch. Następny w kolejce do wyjazdu jest Harry. Ten opuści nas może jeszcze w tym roku, ale dokładna data nie jest znana. Przypomnijmy, że narodziny czterech tygrysów sumatrzańskich we wrocławskim zoo były sensacją na skalę światową. To krytycznie zagrożony gatunek. W naturze żyje już tylko 400 takich tygrysów.
6: Słuchacie raportu o 15 w Radiu Gra Wrocław. Zmieniamy temat i wybiegamy nieco dalej w przyszłość. Już 23 maja odbędzie się trzecia edycja festynu Bezpiecznik. Wszystko o zdrowiu i bezpieczeństwie. To rodzinne wydarzenie edukacyjne, cyklicznie organizowane na terenie przy szkole przy ulicy Kolistej 17. I jak mówi Radiu Gra Ewa Stępniewska z Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 33, ma promować bezpieczeństwo i zdrowy tryb życia.
9: Zdecydowanie bezpieczeństwo, i to szeroko rozumiane, bo zarówno bezpieczeństwo cywilne, bezpieczeństwo nas jako społeczeństwa, jak też takie bezpieczeństwo zdrowotne, czyli w ogóle wszystkie te tematy, które wokół zdrowia się kręcą. Udało nam się po raz trzeci zebrać różnego rodzaju wystawców i partnerów naszych, którzy już, no niektórzy z nich trzeci raz się u nas pojawią i rzeczywiście chwalą sobie właściwie to, że udaje im się dotrzeć do szerszej części społeczeństwa, a my to traktujemy póki co jako wydarzenie lokalne.
6: W programie znalazły się m.in. warsztaty i pokazy, o czym więcej jeszcze tego popołudnia. Bądźcie z nami.
7: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
6: Weekend z intensywnymi deszczami i burzami właściwie nad całą Polską. Gdzie opady będą największe? Posłuchajcie.
4: Piątek na południu, południowym wschodzie, w centrum, po północ i północny wschód, ale tutaj największa suma tych opadów właśnie na południu, w centrum i południowym wschodzie. Natomiast już w kolejnych dniach tutaj, gdzie utworzy się ten ośrodek, wtórny ośrodek niżowy, tutaj mówimy o niedzieli, to tutaj największa intensywność tych opadów właśnie będzie na południu i południowym wschodzie kraju.
6: Z synoptykiem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszką Prasek rozmawia Michał Dobrołowicz, a aktualna prognoza dla Wrocławia, jak zwykle po raporcie. Daniel Chawrylenia w dalszym ciągu z Wami. Pora na popołudniowy raport sportowy w Radiu Gra. A w nim nowe wzmocnienie wrocławskich Panter. Klub oficjalnie ogłosił zakontraktowanie Diego Literasa. Hiszpański rozgrywający ma stać się kluczowym elementem formacji ofensywnej w rozgrywkach AFLE The League Europe. Pochodzący z Majorki Literas to zawodnik z bogatym doświadczeniem, również w rywalizacji na najwyższym poziomie kontynentalnym. Grał w barwach Barcelona Dragons oraz Madrid Bravos, a do Wrocławia przylatuje z tytułem mistrza Hiszpanii, jaki zdobył z Las Rosas Black Demons. Trenerzy typ zawodnika, jakim jest Literas, określają mianem dual threat. Jego największą siłą nie jest wyłącznie precyzyjne ramię, ale umiejętność improwizacji i zagrażania rywalom biegiem. Jednak jednym z największych atutów tego transferu jest fakt, że Literas nie wchodzi do szatni jako zupełnie obcy zawodnik. Hiszpan grał już wcześniej w Madrycie z Edu i Juanem. We Wrocławiu deszczowa aura utrzyma się tylko do połowy weekendu i będzie bardzo podobna do tej z dzisiejszego popołudnia. A dziś do wieczora spodziewamy się rozproszonych przelotnych opadów, przeplatanych coraz częstszymi przejaśnieniami, jak to ma miejsce choćby w tym momencie. Temperatura do końca dnia utrzyma się w przedziale 12-14 stopni na plusie, a ciśnienie pozostanie stabilne na barometrach równo 1000 hektopaskali.
5: W raporcie sportowym pora jeszcze podrzucić coś innego sportowego, ale bardziej od strony muzycznej. Numer, który jest oficjalną piosenką Mundialu. Moi drodzy, dawno ta pani nie zrobiła nic dla Mundialu, a zrobiła już tyle razy, że ho, ho, ho. Nowa Shakira już teraz u nas premierowo.
7: Radio Gra. Hity pełne energii.
5: To powiem to jeszcze raz. Oficjalnie Shakira i Burna Boy, Die Die. To już teraz.

0: muzyka, która dodaje energii. Takiej dla was poszukujemy i chyba znaleźliśmy. I Promised Myself na piątkowe popołudnie w Radiu Gra Wrocław pięknie się komponuje. A teraz uwaga, mniej piękne wieści. Akcyza, moi drodzy, akcyza, która nie ucieszy palaczy. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku akcyzowym, która zakłada objęcie podatkiem e-papierosów, które działają na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. I teraz ustawa trafi do Senatu, ale no, Senat raczej się z tego nie wycofa, więc niebawem palacze będą płacić więcej. I to, słuchajcie, nie są małe pieniądze, bo urządzenia albo zbiorniki uznane za e-papierosy zostaną obciążone akcyzą w wysokości, uwaga, 40 zł za sztukę. Jeżeli to was nie namówi do rzucenia palenia, to ja już nie wiem, co się musi stać.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie. A warto?
3: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo eObuwie, TTC, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Chubi Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Chubi Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera, 32/34. www.chubimyślnikboom.pl.
6: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
8: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
9: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
14: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
13: Latium?
14: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
13: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
14: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
15: Zdrowid.
16: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu. Ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
17: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: trochę ciszy.
1: Och, to jest coś, czym się można cieszyć. Mam nadzieję, że będziecie mieli okazję się nacieszyć w ten nadchodzący weekend. Enjoy the silence. Cieszcie się, jeżeli chociaż chwilę świętego spokoju uda wam się jakoś wyegzekwować tylko dla siebie. Trzymam za to kciuki mocno. Tymczasem wracam do tematu Nocy Muzeów, bo słuchajcie, we Wrocławiu dużo dobrego w tym temacie się dzieje. Można odwiedzać wiele instytucji kultury i Kino Nowe Horyzonty również do siebie zaprasza. Będzie okazja, żeby jutro przez cały dzień poodkrywać kinowe zakamarki. Można, słuchajcie, zobaczyć te miejsca, które na co dzień dla widzów nie są dostępne. Na przykład zwiedzanie kabin operatorskich, tajnych przejść używanych wyłącznie przez pracowników kina. Jeżeli macie chęć, no to zaglądajcie na oficjalną stronę Kina Nowe Horyzonty. Tam już można się zapisywać właśnie na te spacery, więc śmiało. Jeżeli do kina lubicie chodzić, to zawsze się zastanawiacie, kurczę, jak to kino działa? Tak od tej drugiej strony, no to lepszej opcji, żeby się tego wszystkiego dowiedzieć, nie będzie. Spacery w małych, fajnych grupkach, ale pamiętajcie, liczba miejsc jest ograniczona, więc trzeba się spieszyć. kino.nh.pl, tutaj szczegóły.

0: to nas można zabierać na tańce. Jason Derulo, Take You Dancing, taneczna propozycja od niego. Od nas za chwilę propozycje pogodowe. Sprawdzimy, co dzieje się w prognozie. No a potem będziemy wam grać również do tańca. Zostańcie z nami.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
10: To nie może być przypadek.
11: Nie! To Kaufland Card Extra!
12: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
14: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
15: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L. 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i

przedziale 12-14 stopni na plusie, a ciśnienie pozostanie stabilne na barometrach równo 1000 hektopaskali.

0: niepodrabialny, taki fantastyczny. To Chris Rea oczywiście i Julia w Radiu Gra Wrocław. U nas za chwilę głosy naszych dziennikarzy będą do usłyszenia, a ja, zanim jeszcze pojawią się nasi dziennikarze, to narobię wam trochę smaka, bo szykuje nam się wielkie otwarcie sezonu. Gastromiasto się otwiera, a w zasadzie już się otworzyło. Jeżeli macie chęć, no to odwiedzajcie Bulwar Dunikowskiego, bo to właśnie tutaj przez 3 najbliższe dni dużo dobroci i smakołyków będzie na was czekać. Będą rzeczy do wypicia, rzeczy do zjedzenia, warsztaty, animacje, edukacja, zabawa, DJ sety, więc muzycznie też będzie działo się pięknie. Po zachodzie słońca Silent Disco również dzisiaj wieczorem, więc moi drodzy, to jest to miejsce, które po prostu odwiedzić musicie. Z jednej strony się obiecie pysznościami, a z drugiej po prostu będziecie się pięknie bawić. 3 dni jedzenia, muzyki i letniego klimatu nad Odrą z widokiem na Ostrów Tumski. Czy może być piękniej? Przypuszczam, że wątpię.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
5: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
6: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
7: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
8: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
7: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
9: Bożeno, pałac bym nam znów odświeżył.
10: Ale tak po kosztach.
11: Masz to w Brico.
12: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
13: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20 w TVN.
14: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę twoje i twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
15: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
0: Kolejna porcja wiadomości z Wrocławia. Posłuchajcie naszego raportu. Jest 16.
11: Daniel Chawrylenia, kłaniam się o 16 i zapraszam na popołudniowy raport Radia Gra. Na początek przypomnienie, że od poniedziałku 18 maja rozpoczną się prace związane z wymianą nawierzchni na ulicy Piotra Skargi we Wrocławiu. To ostatnia z 8 ulic objętych tegoroczną edycją programu modernizacji dróg miejskich. Roboty będą prowadzone na dwóch odcinkach, między Podwalem a Oławską oraz między Teatralną a Podwalem. Aby zminimalizować utrudnienia w ruchu, zasadnicze prace będą prowadzone wyłącznie w godzinach nocnych, od 19 do 5 rano. W ciągu dnia ulica pozostanie przejezdna. Organizacja ruchu zakłada połówkowe zajęcie jezdni z utrzymaniem ruchu na drugiej połowie. Pierwsze zmiany w organizacji ruchu pojawią się już 18 maja wieczorem. Prace potrwają około 12 nocy, w zależności od warunków pogodowych.
1: O tym się mówi we Wrocławiu.
11: A teraz o krasnalach, które przypominają o sile głosu. Na skwerku przy ulicy Świętego Wincentego 41 odsłonięto dwie nowe figurki krasnali inspirowane akcją profrekwencyjną prowadzoną przed wyborami parlamentarnymi przez twórców internetowego profilu Make Life Harder oraz Michała Marszała. Wrocław zapowiedział wtedy, że miejscowość z najwyższą frekwencją otrzyma jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli naszego miasta, wrocławskiego krasnala. Rekord frekwencji co prawda padł w Krynicy Morskiej, ale ostatecznie w porozumieniu z władzami tego miasta zdecydowano jednak, że krasnale trafią bezpośrednio do inicjatorów akcji. Powstały cztery figurki, dwie zostały przekazane na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a dwie od dziś można oglądać w stolicy Dolnego Śląska. W popołudniowym raporcie w Radiu Gra przenosimy się do Kobierzyc, gdzie dzieci będą uczyć się o hejcie i jego skutkach. Wystartował projekt Stop Hate, Start Respect. Akcja łączy aktywność fizyczną z edukacją. Klasy szkół podstawowych z gminy przez 30 dni rywalizują w specjalnej aplikacji. A na czym dokładnie polega ta rywalizacja, wyjaśnia Dawid Pabiniak z Wielkiej Koalicji Przeciwko Hejtowi.
18: Mierzymy takie dane jak przebyte kroki, przebiegnięte czy przyjechane na rowerze kilometry. Dodatkowo każdego dnia będziemy wyświetlać jeden materiał edukacyjny. To specjalne filmy przygotowane przez specjalistów z Wielkiej Koalicji Przeciwko Hejtowi. Poruszamy w nich takie tematy jak czym jest hejt, gdzie szukać wsparcia, jakie ma konsekwencje prawne.
11: Są też oczywiście nagrody. Klasy biorące udział w edukacyjnej rywalizacji mogą zdobyć wyjście do kina, warsztaty taneczne, karty podarunkowe na zakupy czy wyjście do kawiarni.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
11: W raporcie ze świata krótko o tym, że Robert Lewandowski w niedzielę może po raz ostatni wystąpić w barwach Barcelony. Napastnik ma według medialnych doniesień przenieść się do Arabii Saudyjskiej.
19: Media z całego świata wymieniają kosmiczną kwotę 90 milionów euro, które Al Hilal, klub Karima Benzemy, miałby zapłacić Lewandowskiemu za sezon gry. Polak przebiłby wtedy zarobki Leo Messiego w Interze Miami. A w grę wchodzi także inny saudyjski klub Al Nasser, w którym gra Cristiano Ronaldo. Odejście kapitana naszej kadry z Barsy wydaje się coraz bliższe, szczególnie że ta wciąż nie zaproponowała Lewemu nowej umowy. Jeśli nic się nie zmieni, niedzielny mecz z Betisem może być więc pożegnaniem Polaka ze stadionem Camp Nou.
11: Mówił Cezary Dziwiszek, a ja w tym miejscu zapraszam już na kolejny raport w Radiu Gra Wrocław. O 17 sprawdzimy m.in., gdzie Polacy planują wakacyjne eskapady. Do usłyszenia. Na termometrach 14 kreska nad zerem, a więc prognozowane na dziś maksimum we Wrocławiu, a na niebie nad stolicą Dolnego Śląska coraz mniej chmur. Do końca dnia mogą pojawić się jeszcze rozproszone przelotne opady deszczu, ale z pewnością nie będą to burze. Stabilne pozostaje natomiast ciśnienie. 1000 hektopaskali na barometrze w studiu Radia Gra. To od jutra stopniowo będzie wzrastać.
0: Dzień dobry po 16, piątkowe popołudnie o tej porze to jest, słuchajcie, zupełnie inna energia niż chociażby popołudnie czwartkowe po 16. No i warto się tym cieszyć, warto celebrować, za chwilę zaczynamy weekend.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
0: A jak weekend, to trochę odpoczynku, ale przyda się też trochę weekendowego szaleństwa. Spróbuję dla was znaleźć szalone propozycje, tymczasem szalony, gordo, loco.

0: Grupa Modern Talking i Brother Louie, Louie, Louie. Wiadomo, takie melodie jak się raz usłyszy, one się już wkręcają i do końca życia się piosenkę pamięta. Tak wam właśnie gramy w Radiu Gra Wrocław. Tymczasem, a propos wyjątkowych rzeczy, może niekoniecznie szalonych, ale takich, no, które sprawiają, że można poczuć się jak w filmie, poczuć się jak Indiana Jones. No, w Danii dzieją się rzeczy wyjątkowe. W lesie niedaleko miejscowości Rold odkryto, uwaga, 6 złotych bransolet z epoki Wikingów, które leżały tam ponad 1000 lat. Leżały, trochę się świeciły, ale nikomu się po to nie chciało schylić, żadnej sroczce nawet. Natomiast znalazł się ktoś, kto stwierdził, że karczę, a podniosę, a zobaczę, a może to jest coś ciekawego. No i proszę bardzo, 6 nienaruszonych, zabytkowych bransolet. Coś pięknego. Powiem wam szczerze, że jak czytam o takich historiach, a bardzo dużo takich historii w ostatnim czasie się pojawia, nie tylko z Danii, ale w Polsce też, tak się zastanawiam, czy by się nie przejść do lasu i jakoś baczniej nie porozglądać. Może uda się znaleźć złotą bransoletę Wikinga, ale fajnie by było znaleźć też jakąś złotą kurkę, jakiegoś maślaka, cokolwiek. A przy tym deszczu myślę, że na to akurat szansa jest.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan, oliwa z oliwek Virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 1599 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
4: Po reklamie.
5: To jest Gra FM.

0: przy takich numerach to faktycznie można poczuć chemię. Chemistry i Velvet w Radiu Gra Wrocław. I niewykluczone, że dzisiaj wieczorem chemię poczujecie w zupełnie innym miejscu. Bo są, słuchajcie, takie wydarzenia, które robią wrażenie. I ja wiem, że pogoda może dzisiaj nie do końca dopisuje, ale i tak warto się wybrać. Dzisiaj na dachu Galerii Wrocławia szansa, żeby wybrać się na fantastyczny koncert. 19:22. Pit Lane Presents, Pit Lane Pocket Stage. No i dzisiaj saksofony będą grane. Także zaglądajcie, za konsolą pojawi się DJ Mapchance, czyli Michał Pankowski. Będzie grał house'owe sety, a później Kacper Mikołajuk do niego dołączy. No i słuchajcie, to będą wyjątkowe brzmienia. Trochę saksofonu, trochę elektroniki, wyjątkowe rzeczy dzisiaj na dachu Wrocławii. Godzina 19:00 start. Nic nie płacicie za wejście, a możecie zyskać naprawdę piękne wspomnienia.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: No słuchajcie, jeżeli na dachu Wrocławii nigdy nie byliście, to czy będzie lepsza okazja? Nie wiem, nie wiem. Może się to jeszcze kiedyś powtórzy.

0: O wszystkim tym, co się nie liczy, śpiewała przed momentem September. Za to o tym, co się liczy, będziemy mówić za chwilę. Najnowsza prognoza pogody to już za moment na naszej antenie, a później zostawimy was z Lady Gagą.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RWSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do puchania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
5: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.

0: za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowid. Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
0: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Po reklamie.
8: Na termometrach 14 kreska nad zerem, a więc prognozowane na dziś maksimum we Wrocławiu, a na niebie nad stolicą Dolnego Śląska coraz mniej chmur. Do końca dnia mogą pojawić się jeszcze rozproszone przelotne opady deszczu, ale z pewnością nie będą to burze. Stabilne pozostaje natomiast ciśnienie. 1000 hektopaskali na barometrze w studiu Radia Gra. To od jutra stopniowo będzie wzrastać.
0: To jest Gra FM.

0: I to się nazywają dobre, sprawdzone brzmienia. Calvin Harris w Radiu Gra Wrocław i Blessings. Jeżeli takie melodie lubicie, to jest też takie miejsce, które warto odwiedzać w ten weekend szczególnie, a przede wszystkim dlatego, że obchodzi swoje urodziny i to już 8. Recepcja zaprasza, wstęp wolny dzisiaj, jutro i pojutrze i dużo dobrej, house'owej muzyki tam będzie na was czekać. Jeżeli dawno nie byliście na żadnych urodzinach, no to tym bardziej polecam zajrzeć. No bo tak, nie musicie mieć prezentu, musicie przyjść tylko z dobrym nastrojem i być gotowi na te atrakcje, które będą czekały na was na miejscu. Nie będę wam zdradzać więcej, po prostu się pojawcie. Dużo fajnych brzmień. No i imprezy do białego rana czekają na was dzisiaj, jutro i pojutrze też.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
3: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty

0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Sprawdź nowe połączenia KD. Wrocław-Namysłów, nawet w 69 minut. Wrocław-Brzeg, nawet w 22 minuty. Wrocław-Oława, już w 14 minut. Wybierz koleje dolnośląskie.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
6: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
7: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
9: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
10: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Po reklamie.
17: I mamy 17 i mamy dla was też kolejne wieści z Wrocławia. Posłuchajcie naszego raportu.
18: Daniel Hawrylenia, zapraszam na popołudniowe raporty w Radiu Gra. Wrocławskie inwestycje ogłosiły przetarg na przebudowę fragmentu ulicy Ruskiej od Kazimierza Wielkiego do Placu Solnego. To 160 metrów, które już wkrótce mają zmienić swoje oblicze. W planach jest posadzenie kilkudziesięciu drzew oraz około 2300 krzewów, przestrzeń wzbogacą trejarze oraz ceglane gazony. Projekt zakłada rozszczelnienie nawierzchni, co ma poprawić nawodnienie terenu oraz wpłynąć korzystnie na ekologię. Ulica stanie się w pełni dostępna dla wszystkich, znikną bariery architektoniczne, a ruch samochodowy będzie jednokierunkowy na odcinku od Rzemieślniczej do Kazimierza Wielkiego. Przy skrzyżowaniu z ulicą Psie Budy powstanie nowa zielona przestrzeń do spotkań. Przebudowana zostanie także infrastruktura, nawierzchnia, sieci podziemne, pojawi się nowe oświetlenie dekoracyjne, monitoring, kosze na śmieci i stojaki rowerowe. W trakcie prac mogą zostać odsłonięte relikty bramy ruskiej z XIII wieku. Projekt jest uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Dodatkowo wybrano już wykonawcę przebudowy podwórka przy Ruskiej i Psie Budy.
19: O tym się mówi we Wrocławiu.
18: Poseł do Parlamentu Europejskiego z Dolnego Śląska i Opolszczyzny Krzysztof Śmiszek zapowiedział interwencję u ministra kultury w sprawie zagrożenia zabudowy w czynnym przyrodniczo i historycznym terenie Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu. Poseł zainterweniował w tej sprawie także w Komisji Europejskiej i UNESCO. O sprawie mówił na dzisiejszej konferencji prasowej na wrocławskim rynku. Musimy bronić swojego dziedzictwa, które ma wartość nie tylko historyczną, ale także ekologiczną i przyrodniczą. Na wniosek wrocławskich społeczników i osiedlowców zwróciłem się dziś do ministry kultury Marty Cienkowskiej o weryfikację obecnego stanu rzeczy, który zagraża tym terenom, mówił Śmiszek. Przypomnijmy, o sprawie Krzysztof Śmiszek donosił też już w 2021 roku, gdy interweniował w niej jako poseł na Sejm.
19: Twoje sprawy.
18: Przypominamy, że już jutro Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na dzień otwarty. Chętni będą mogli skorzystać nie tylko z konsultacji psychologicznej, ale również logopedycznej, dietetycznej i fizjoterapeutycznej. Więcej szczegółów przekazał Radiu Gra psycholog Damian Wolak.
20: Będą różne warsztaty, będą spotkania ze specjalistami, będą spotkania takie konsultacyjne z psychologiem, psychoterapeutą, z neurologopedą, z dietetykiem. o wszystko można się, wszystkiego można się dowiedzieć dzwoniąc bezpośrednio do DCP, jacy specjaliści będą dostępni. Będzie też bezpłatna diagnostyka specjalistów prowadzona przez psychologów, psychoterapeutów w kontekście ADHD. To będą takie testy przesiewowe dotyczące też na przykład spektrum autyzmu, czy jakichś zaburzeń pamięci.
18: Obowiązują zapisy, szczegóły i harmonogram znajdziecie na stronie dcp.wrocław.pl.
19: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
18: W tym roku na wakacyjny odpoczynek rodacy wybierają kraje położone bliżej Polski. Taki jest wniosek ze spotkania właścicieli biur podróży z całej Polski.
16: Odświeżamy pewne kierunki, o których już zapomnieliśmy. Tutaj mowa na przykład o Bułgarii, która znowu wraca do naszych zainteresowań.
21: W tym tygodniu ilu klientów zgłosiło się do pana biura podróży?
22: 10.
21: I dokąd wybrali wycieczki?
22: Turcja, Egipt, Grecja.
21: Zainteresowanie zagranicznymi wyjazdami jest podobne jak rok temu, czy jednak mniejsze?
22: Jest dużo mniejsze.
18: Z Katarzyną Turosieńską i Michałem Żebrowskim z Polskiej Izby Turystyki rozmawiał Michał Dobrołowicz. Późnym popołudniem aura we Wrocławiu zmieniła się o 180 stopni. Niebo niemalże bezchmurne, a na nim piękne słońce. Taki charakter pogody ma utrzymać się już do końca dnia, a z nim temperatura w przedziale 12-14 stopni Celsjusza. W nocy minimalnie 7 stopni na plusie, a jutro powtórka, to znaczy na powrót będzie pochmurnie i deszczowo. Tak na dobre rozpogodzi się dopiero na początku przyszłego tygodnia.
17: I to jest zupełnie inna strona piątkowego popołudnia. Po 17, kiedy robi się tłoczniej na drogach i kiedy wielu z was kończy już pracę, no to można powiedzieć, że piątek to jest czysta przyjemność. Jeżeli macie ochotę na muzyczne przyjemności, to takie z kolei też, niezależnie od tego, czy macie jeszcze trochę roboty, czy nie, będziemy wam serwować. Ja obiecuję, na posterunku zostanę przynajmniej do 18.

to Dua Lipa, która nie życzy sobie złamanego serca i my jej też tego oczywiście nie życzymy. Mamy tylko nadzieję, że z pięknym, zrośniętym, niepołamanym sercem będzie nam dostarczała doskonałe hity. Break My Heart to za nami w Radiu Gra Wrocław. A przed nami, moi drodzy, no co tu dużo mówić, fantastyczna modowa impreza Wrocław Fashion Week. Dużo dobrego o modzie, ale też o etyce, o polskich projektantach, jak to wygląda u nas w Polsce, jak to wygląda na świecie, jakie pomysły mają twórcy i artyści z Polski. Ponad 50 pokazów mody zrównoważonej. Będzie okazja, żeby właśnie tego wszystkiego doświadczyć i się przekonać. 6. edycja Wrocław Fashion Week startuje już dzisiaj. Jeżeli macie chęć, to dobrze się rozglądajcie, bo ta moda będzie na Was czekać na każdym kroku.

0: Jest w tej melodii coś takiego, co bardzo wzrusza. To Roxette, Fading Like a Flower w Radiu Gra Wrocław. U nas za chwilę być może też wzruszająca melodia, ale na polską stronę troszeczkę bardziej. Zresztą 100% na polską stronę. Artur Gadowski, szczęśliwego Nowego Jorku, to za parę chwil na naszej antenie. A po drodze jeszcze prognoza pogody.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Może poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
10: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
11: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike Impfar, Rzeszów Tary, ulica Legnicka 1. Bike. Wybór staje się prosty.
12: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
13: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
15: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na Leroy.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
2: Po reklamie.
3: Późnym popołudniem aura we Wrocławiu zmieniła się o 180 stopni. Niebo niemalże bezchmurne, a na nim piękne słońce. Taki charakter pogody ma utrzymać się już do końca dnia, a z nim temperatura w przedziale 12-14 stopni Celsjusza. W nocy minimalnie 7 stopni na plusie, a jutro powtórka, to znaczy na powrót będzie pochmurnie i deszczowo. Tak na dobre rozpogodzi się dopiero na początku przyszłego tygodnia.
4: Słuchasz radia, Gra FM.

0: Drink some margaritas, watch me on blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?
1: Are you with me? To Lost Frequencies w Radio Gra Wrocław, tuż przed 18. Ja tymczasem mówię, że jeszcze chwilę jestem z wami, ale już powoli wyłączam mikrofon, już zabieram swoje zabawki i ja zaczynam weekend. Mam nadzieję, że u was też już weekendowy klimat trwa. Za chwilę parę weekendowych melodii też będziemy wam podrzucać, także no, co tu dużo mówić, warto zostać blisko. Radio Gra Wrocław.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Sprawdź nowe połączenia KD. Wrocław Namysłów, nawet w 69 minut. Wrocław Brzeg, nawet w 22 minuty. Wrocław Oława, już w 14 minut. Wybierz koleje dolnośląskie.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Czubi Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Czubi Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera, 32/34. www.czubimyślnikboom.pl.
9: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
10: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
11: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
12: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
13: Bo jest to jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
14: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
15: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa, atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
16: Hot grill.
17: Parilla caliente.
18: Grilla calda.
19: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek. Amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
20: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
21: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
22: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
21: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
22: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
21: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
23: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
24: Po reklamie.
25: Piątek, 15 maja, na zegarach godzina 18. To czas na najnowsze informacje.
0: Urząd Stanu Cywilnego we Wrocławiu dokonał w piątek pierwszej transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa jednopłciowego. Od tej informacji zaczynamy popołudniowy raport w Radiu Gra. Daniel Hawrylenia, zapraszam. To konsekwencja orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz linii orzeczniczej polskich sądów, poinformował wrocławski magistrat. Długo oczekiwana zmiana stała się faktem po wielu latach, a ostatnio także intensywnych miesiącach walki. Małżeństwa jednopłciowe zawarte za granicą są również małżeństwami w świetle polskiego prawa, powiedziała cytowana w komunikacie prasowym Alina Szeptycka, pełnomocniczka prezydenta Wrocławia do spraw równego traktowania. A my przypominamy, orzeczenie TSUE z 25 listopada ubiegłego roku stwierdza, że odmowa uznania małżeństwa dwóch obywateli Unii Europejskiej tej samej płci, które zostało legalnie zawarte w innym państwie członkowskim, stanowi naruszenie unijnego prawa.
1: O tym się mówi we Wrocławiu.
0: Część aktorów Teatru Polskiego we Wrocławiu i reprezentujący ich Związek Zawodowy Solidarność protestuje przeciwko zwolnieniom kilkunastu pracowników tej sceny, w głównej mierze aktorów. Konflikt pomiędzy dyrekcją wrocławskiej sceny a częścią zespołu narasta już od kilku tygodni. Protestujący pracownicy zarzucają też dyrekcji, jak podkreślają, niepasujące do teatru korporacyjne metody zarządzania oraz tworzenie nowych stanowisk kierowniczych. Dyrekcja Teatru Polskiego odpowiada, że decyzje personalne mają charakter wyłącznie programowo-organizacyjny i wynikają z realizacji przyjętej wizji artystycznej. Zmieniamy temat. Uwaga kierowcy, w najbliższy weekend musicie liczyć się z utrudnieniami na skrzyżowaniu ulicy Popowickiej i Wejherowskiej. Jutro od godzin porannych rozpoczną się tam prace wodociągowe. Podczas robót zmieni się organizacja ruchu. Kierowcy jadący Popowicką od strony Maślic będą mogli skręcać w lewo z lewego pasa, a z prawego pasa pojadą prosto lub w prawo. Środkowy pas zostanie wyłączony z ruchu. Z kolei kierowcy jadący Popowicką od strony centrum będą mogli korzystać wyłącznie z prawego pasa, którym pojadą w lewo, prosto lub w prawo. Lewy i środkowy pas będą zamknięte. Prace potrwają do późnych godzin nocnych w niedzielę 17 maja.
1: O tym się mówi we Wrocławiu.
0: Miłośnicy zwiedzania pod osłoną nocy odliczają już godziny. Noc muzeów we Wrocławiu już jutro. To okazja, by zwiedzić galerie, instytucje kulturalne, zabytkowe obiekty i muzea w zazwyczaj niedostępnych godzinach i to za darmo. Tegoroczna edycja ma być rekordowa dla Wrocławia. W akcji weźmie udział ponad 110 miejsc, zapowiada Jarosław Perduta, dyrektor Departamentu Kultury we Wrocławiu.
3: Wśród tych podmiotów także wiele takich miejsc nowych, których dotychczas nie można było odwiedzać i także takie miejsca, które będą dostępne tylko i wyłącznie tego dnia. Taką ciekawostką, myślę, dla wielu osób bardzo interesującą będzie możliwość odwiedzenia obiektów naszej administracji, czyli z jednej strony będzie można wejść do obiektu marszałka, czyli obejrzeć salę sesyjną.
0: Do głównych atrakcji dodajmy zawiozą nas specjalne linie tramwajowe i autobusowe. Miejsce startu to Plac Teatralny. Noc z piątku na sobotę we Wrocławiu ma być pochmurna, ale bez deszczu. Temperatura minimalna wyniesie około 7 stopni Celsjusza. Deszczowo zrobi się dopiero jutro, ale synoptycy z IMGW przewidują, że będą to słabe, przelotne opady i trwające zdecydowanie krócej niż dzisiaj. Niestety nadal będzie chłodno. W sobotę do 14, a w niedzielę do 16 stopni na plusie.
25: No i w końcu można to ogłosić. Mamy piątek, weekend już naprawdę blisko, ruszamy zatem z roztańczonym Radiem Gra. No i gramy wam te taneczne numery, które wprowadzą was w ten weekendowy nastrój. DJ RTK, cześć, dzień dobry.
1: Radio Gra, hity pełne energii.

0: Bracia Golec, Bedołes i Nasz Człowiek z Eurowizji sprzed kilku lat. Gromi w roztańczonym radiu gra w piątkowe popołudnie. No właśnie, my jesteśmy właściwie w samym środku tych eurowizyjnych zmagań. I co cieszy, Polska dalej w grze. Dwa półfinały za nami, a wielki finał już jutro po 21. Trzymamy kciuki, no i miejmy nadzieję, że pani Alicja ponownie zachwyci.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Quiero que estamos rulando y empezó el verano. Fuego.
1: Słuchasz radia. Gra FM.

W nowe tysiąclecie wchodziliśmy z takimi właśnie numerami. Oops, I Did It Again od Britney, rok 2000, ale trzeba przyznać, że na imprezach bardzo dobrze sprawdza się do dzisiaj. No to może teraz skład, który aktualnie wspina się po światowych listach przebojów. Take Me od Showsa i Vintage Culture. Bardzo tanecznie i bardzo wakacyjnie.

0: No, dobra informacja dla tych wszystkich, którym marzy się podróż pociągiem przez Europę. Podobno takie wakacje w pociągu mają być już niebawem znacznie prostsze do zorganizowania. Czytam właśnie o tym, że Komisja Europejska zabiera się za przepisy, które sprawią, że taka podróż na przykład z Warszawy do Barcelony będzie mogła być rezerwowana jednym biletem z uwzględnieniem wszystkich przesiadek po drodze. Brzmi dobrze, chociaż na razie zapowiedzi są raczej wstępne. Konkrety i szczegóły podobno najwcześniej w przyszłym roku. Do wakacji na szczęście już coraz bliżej. Blisko też weekend. Sam przed weekendem gramy wam te najbardziej roztańczone przeboje. Modern Talking już za parę chwil w Radio Gra.
1: Radio Gra. Hit

0: Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w tepach i na euro.com.pl.
1: Sim Racing School. Każdy może trenować motorsport. Od 6 do 106 lat. Wyścigi, rajdy, drift, Formuła 1. 7 stanowisk w wirtualnym świecie. Idealne na eventy i trening. Jesteśmy w Top One Karting. Rakietowa 44 Wrocław.
2: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1890.

0: Najniższa cena z 30 dni 1599 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
6: Noc z piątku na sobotę we Wrocławiu ma być pochmurna, ale bez deszczu. Temperatura minimalna wyniesie około 7 stopni Celsjusza. Deszczowo zrobi się dopiero jutro, ale synoptycy z IMGW przewidują, że będą to słabe, przelotne opady i trwające zdecydowanie krócej niż dzisiaj. Niestety nadal będzie chłodno. W sobotę do 14, a w niedzielę do 16 stopni na plusie.
7: To jest Gra FM.

0: to też Eurowizja, reprezentacja Grecji, rok 2001. Całkiem dobrze im poszło, wylądowali na trzecim miejscu. No a my w tym tygodniu oczywiście trzymamy kciuki za naszą reprezentację. Alicja we wtorek na półfinałach zapewniła sobie obecność w wielkim finale, który już jutro po 21. No i miejmy nadzieję, że w tym wielkim finale będzie równie dobrze.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Taka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Długo na to czekaliśmy. I wreszcie jest! Największa premiera roku. Nowa RAV4. Już w Toyota Długołęka. Top dealer sprzedaży RAV4 ogłasza wielkie święto SUV-ów, nowych i z przebiegiem. Od 11 do 16 maja przyjedź na dni otwarte i skorzystaj z rabatów nawet do 50 tysięcy złotych. Do tego upoluj przegląd i odbierz bonusy do auta. Toyota Długołęka. Przyjedź, wybierz swojego SUV-a i zgarnij majowe bonusy.
2: To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
3: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2600.

0: 20% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.
3: Chciałam ja, Game. Nendom.

Eurowizja Eurowizją, ale przecież zbliża się też Mundial. Tutaj też mamy wielki powrót. Shakira ponownie na murawie, ponownie w roli autorki oficjalnego hymnu tych mistrzostw. Tym razem Shakira i Burna Boya, więc jeden z najbardziej popularnych wokalistów z Afryki. Słyszałem piosenkę, widziałem teledysk, no i co by nie mówić, Shakira dalej wygląda bardzo dobrze, tak jakby od Mundialu w 2010 minęło zaledwie kilka miesięcy.

0: No, to niewątpliwie jeden z największych tanecznych hitów ostatnich miesięcy. Panowie z duetu Anut mieli już na koncie kilka kawałków, ale to właśnie to, kto już z marca tego roku przypadło słuchaczom na całym świecie najbardziej do gustu. No i wszystko wskazuje na to, że zostanie z nami na dłużej. Ale to bardzo dobrze, jest to tanecznie, jest to słonecznie, a my właśnie takich numerów no teraz potrzebujemy. Zimna Zośka na horyzoncie, a właściwie nawet dzisiaj, tak, 15 maja, tak zwana Zimna Zośka, a więc ten ostatni moment, kiedy zima daje jeszcze sobie znać. No i dobrze jeszcze dzisiaj mieć w zasięgu te nieco cieplejsze ubrania.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyśleć.

0: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
0: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
1: Wygodnie i za darmo.
0: No.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.

0: bardzo dobrze bujam. Kylie Minogue w roztańczonym Radio Gra kilka chwil przed godziną 20, a po 20 wracamy do roztańczonych hitów.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Długo na to czekaliśmy. I wreszcie jest! Największa premiera roku. Nowa RAV4. Już w Toyota Długołęka. Top dealer sprzedaży RAV4 ogłasza wielkie święto SUV-ów nowych i z przebiegiem. Od 11 do 16 maja przyjedź na dni otwarte i skorzystaj z rabatów nawet do 50 tysięcy złotych. Do tego upoluj przegląd i odbierz bonusy do auta. Toyota Długołęka. Przyjedź, wybierz swojego SUV-a i zgarnij majowe bonusy.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
7: Po reklamie.

Zmotywowany tym, co ostatnio dzieje się za oknem w naszej okolicy, zagłębiłem się nieco w temat i tak, to jest ten weekend, dzisiaj tak zwana zimna Zośka, a więc dzień, który podobno ma zamykać okres wiosennych, zimowych przymrozków. To oznacza, że dzisiaj może jeszcze trochę wymrozić, ale później już się zacznie. Będzie coraz cieplej po weekendzie w naszej okolicy, podobno na skali ponownie 20.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem
4: przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie!
2: Spróbować w czekolady.
4: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
5: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Dyskontowe ASY w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl. Po reklamie.
3: To jest Gra FM.

0: jak się podoba nowy Dawid pod Siadło. Podobno to jeszcze nie koniec. Podobno tej wiosny mają być jeszcze jakieś nowości od Dawida. Czekamy zatem i sięgamy w tym czasie po klasykę. Uptown Girl już za chwilę w roztańczonym Radiu Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak! Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowit.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Pemę 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
11: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
12: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
11: A, no i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie

solidna porcja roztańczonych hitów w piątkowy wieczór w roztańczonym Radio Gram. Tak wam właśnie gramy, żeby jakoś przyjemniej ten weekend rozpocząć. Sophie Ellis-Bextor przed momentem na naszej antenie, a za chwilę David Guetta.

0: browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
2: ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
6: K2. To co dziś robimy?
7: Wiosnę w aucie. Co pozostaje nam po zimie? Nietknięty karnet na siłownię? Po noworocznych postanowieniach w pakiecie z wyrzutami sumienia. Sól drogowa na butach, jakbyście oprowadzali po wieliczce. Skrobaczka do szyb grzechocząca w schowku. I zapach z klimatyzacji. Obudź ją na wiosnę z Klima Fresh od K2. Szybka akcja i klimatyzacja w twoim aucie przejdzie z trybu o matko na o panie. Klima Fresh od K2. Polecam. Szczery Jurek.
6: K2.
8: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowit.
11: Po reklamie.

Pitbull w roztańczonym radiu gra w piątkowy wieczór za dwa miesiące. Tak, za niecałe dwa miesiące. Pitbull będzie nam bardzo nietypowym wydarzeniem. 10 lipca w Hyde Parku w Londynie organizuje bicie rekordu Guinnessa w kategorii największego zgromadzenia na świecie osób noszących łyse czapki. Łyse czapki to jest fenomen z ostatnich koncertów Pitbulla. Jego fani, ci najbardziej oddani, którzy chcą być jak Pitbull, ale mają włosy, ubierają te specjalne czapki udające łysinę. I to w zasadzie koniec historii. Także jeżeli macie taką czapkę i chcielibyście się spotkać z innymi osobami, które podzielają to zainteresowanie, to trzeba by już szukać lotów.

0: i od dawna to wiem.
1: A skoro mamy już nowe męskie granie, to oznacza, że lato jest naprawdę blisko. W tym roku w hymnie Igor Herbut, Zalia i doświadczony już w tej materii Vito Bambino. To jest skład, który będziecie mogli zobaczyć na scenie od pierwszego weekendu czerwca. Prawie przez całe lato będą pojawiali się w różnych miejscach w całym kraju. A my w roztańczonym Radiu Gra nie zwalniamy tempa. Spice Girls już za parę chwil na naszej antenie.

0: suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem Motka 2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton Motka 2. Polecam. Szczery Jurek.
1: K2. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
6: Po reklamie.
7: To jest Gra FM. Ja!

0: potężnej ilości remiksów dorobił się już ten kawałek, ale trzeba przyznać, że oryginał wciąż brzmi bardzo dobrze. No i właśnie, niech taki dobry będzie też ten weekend. Dzięki za dziś, trzymajcie się ciepło na tę zimną Zośkę, a my słyszymy się za tydzień. DJ RTK, dzięki, cześć.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit. Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
8: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
9: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
8: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
10: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit.
2: Po reklamie.

0: buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek. K2!
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.
3: Słuchasz radia.